Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie bitwy, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

spać pod całodobowym. Zamiast wydać świat lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą o

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: No i ten numer to jest najlepszy budzik na tą porę. Zalia, tylko kochaj mnie. Na dzień dobry w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Właśnie wszyscy wstajemy, moi drodzy. To jest zabawa, jaka praca, nie śpij. Więc teraz wariacie, wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama, stukasz mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte już od jakiegoś czasu i po prostu srogo laparzają do roboty, to jest wasza chwila. Dajcie nam znać, jesteśmy z was dumni. Odezwijcie się, nagrajcie się. Niech cała Polska usłyszy, kto już jest w drodze.
0: Dokładnie, jak jesteś już na nogach, jesteś już w pracy, to po prostu się tym bezczelnie nam pochwal.
2: Oj, tego
0: Messenger
2: chcemy.
0: Albo Instagram RMF Max.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze tego nigdy absolutnie nie robiłeś. To jest ten moment, żeby cała Polska usłyszała, w jakim super zawodzie pracujesz.
2: A witają was Filip Kliber,
0: Karola Kowalska, Mateusz Marek
1: i Filip Kliber. A, i Karola Kowalska. Super, wstawaj, nie udawaj.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ostatnie ziewanko na koniec tylko to Taylor Swift i jej Patient Zero. Specjalnie dla was od rana w RMF Max.
1: Rewolucja na kolei naszej polskiej. Nowy rozkład jazdy, 600 połączeń dziennie. Punktualne przejazdy i odjazdy.
2: No ta, no.
1: Szybsze połączenia, no to wszystko nam obiecuje PKP i to już od grudnia.
2: Tak, no to brzmi jakby Mikołaj miał zamienić się sanie na PKP i sunąć po torach, nie? No na pewno. Tu mi Mikołaj jedzie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Likeli, I Follow Rivers przed godziną 6:00, to właśnie dzięki temu numerowi nie śpicie i to nie śpicie dzięki RMF Max także. Super środa, co nie?
1: To jest nie tylko środa, tylko też dzień nauczyciela, idealny czas na to, żeby sobie powspominać. Karol, jaki był twój ulubiony nauczyciel?
2: Pan Artur od matematyki, który...
1: matematyki, odważnie.
2: Tak, bo on mówił pięknie o tym, jak bardzo nic nie umiem.
1: Mogłaś na niego liczyć. Ja tak lubiłem polonijski, panią Piotrowicz, panią Gnat, to z gimnazjum, to nie, no obudziły we mnie miłość do języka polskiego, na pewno.
2: Fajnie,
1: tak,
2: fajnie. No.
0: Ja w ogóle całą rodzinę nauczycieli chciałem pozdrowić, ponieważ moja cała rodzina nauczycieli jest absolutnie, moja mama jest nauczycielką.
1: A, to także... dlatego zdawałeś, tak?
0: Co? Nie, dlatego miałem tyle kwiatów i czekoladek w domu, nie? Ale mama, ty nie nagrywaj głosówki, ty nie nagrywaj, ale za to...
2: Drodzy nauczyciele, jak już nie śpicie, a wiemy, że jesteście na nogach mimo swojego święta, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max, czego uczycie, jaka nauczycielska praca nie śpi.
0: To jest ten moment, w którym wy możecie nagrywać, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście, no to wchodzisz na Facebooka, drogi nauczycielu i droga nauczycielko, albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę i cała Polska dowiaduje się, jakim nauczycielem jesteś w swojej szkole.
3: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Policja nadal przeprowadza kontrolę w kujawsko-pomorskich szkołach. To po serii ataków z udziałem nożowników na Mazowszu.
4: Jeśli chodzi o to, co przed nami, to na pewno będziemy oczywiście współpracować na stałe z dyrektorami szkół, z panią kurator, z panem wojewodą. W tym zakresie również będziemy kierować dodatkowych policjantów w najbliższych dniach do szkół i również będziemy obejmować służbą patrolową okolice szkół i jak będzie taka potrzeba, również do szkół będziemy wchodzić.
3: Zapowiada komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Dobra informacja dla pasażerów kolei. 13 grudnia pociągi regionalne będą się już zatrzymywać na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon, który powstał w rejonie ulicy Fordońskiej. O szczegółach Renata Pasiut.
6: Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na przystanku zatrzyma się 10 par pociągów kursujących między Bydgoszczą a Chełmżą. Zdaniem władz województwa rozbudowa infrastruktury i rozwój oferty przewozowej mają zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z kolei. Przystanek w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego został wyposażony w dwa perony z wygodnymi dojściami dla pasażerów. Inwestycje zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Fordonie. Wartość prac wyniosła blisko 42 miliony złotych netto, a przedsięwzięcie zostało wsparte środkami z KPO.
3: Jak dodaje nasza reporterka, w grudniu uruchomione zostaną także nowe przystanki kolejowe Nakło nad Notecią Zachodnim oraz Brodnica Południowa. Na przełomie listopada i grudnia udostępniona zostanie pieszym kładka nad Brdą. Generalny remont przeprawy, która łączy Opławiec ze Smukałą, rozpoczął się wakacje. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost oraz balustrady. Umocnione zostaną również skarpy. Częścią zadania jest montaż nowego oświetlenia. Przypomnijmy, że w trakcie robót linia autobusowa numer 58 w wybranych kursach została czasowo wydłużona do pętli Piaski. Na kulturalnej mapie Bydgoszczy powstanie nowe muzeum. Prezentować będzie zbiory związane z bydgoskim wzornictwem. Zobaczycie tam meble, neony, przedmioty użytkowe, jak na przykład suszarki do włosów, plakaty, a także makietę starego miasta.
7: Bydgoszcz stworzyła mnóstwo pięknych przedmiotów. Bardzo wiele z nich będzie do zobaczenia w Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Pokazuję je też na profilu promującym historię Podwórko Tajemnic. Tam można zobaczyć, jakie to będą eksponaty, a muzeum myślę, że na koniec października będzie już dostępne, może z lekkim przesunięciem.
3: Co jeszcze pozostało do zrobienia?
7: Kończę remont wspaniałego wnętrza Eltrowni, czyli retro science fiction przestrzeni dla prezentacji przemysłu radiowego Bydgoszczy, Nitry Eltry. Wszystko bardzo interakcyjne. Będzie można sobie włączyć nie tylko przewijanie, zestawy DJ-skie, posłuchać różnych melodii.
3: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, kolekcjoner i właściciel muzeum. Powstaje ono w kamienicy przy Gdańskiej 10.
0: 2 minuty po godzinie 6:00, no i dzień dobry we Wstawaj Nieudowej. Kto tam nie śpi?
8: Na pewno nie śpią portowi operatorzy.
1: Tak, my tutaj też, operatorzy tych portów USB.
0: No, wiecie, myszki, klawiatury, to jesteśmy my. Wstawaj Nieudowej, siemano wszystkim.

0: Środa rano, no chyba nigdy nie brzmiała tak dobrze. Neptunika, What If dla was w RMF Max, 8 po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest ten moment, kiedy my sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Wy nagrywacie nam głosówkę, bez was wstawaj, nie udawaj, po prostu nie istnieje, więc dobrze, że z nami jesteście od samego rana. Dziękujemy już teraz.
4: Dzień dobry! Kontroler jakości w podpoznańskiej fabryce autobusów.
5: No to czujemy się też sprawdzeni przy okazji. Dzięki za twoją robotę.
6: Hej, ja właśnie jadę na audyt do dostawcy szerokości.
3: No my też taki audyt, audycja, ale niech będzie, no.
7: Operatorzy ciężkiego sprzętu, operatorzy dźwigów.
5: No, brzmi poważnie.
3: Dźwigów?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: Ktoś tam... Moja mama jest nauczycielką historii. Nagrywam to za nią, bo mimo że nie śpi, to siedzi w domu i nie słucha radia.
3: No i zobacz, jak to jest zrobić wszystko za kogoś, nie? Dobrze, że jest.

0: Mega się jaramy tym, że możemy mieć dla was nowy numer od Miley Cyrus w RMF Max. 20 minut po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj. No i najważniejsze informacje.
1: Słuchajcie, jak tam ci, co mają piece na pelet? Podobno jest z groza, jest ciężko, bo ceny wystrzeliły. Produkcja nie nadąża, no popyt jest na pelet ogromny. To na peletu to jest jakieś tak średnio między 2200 a 2800. Czyli na różnicę, ale no nie wiem, to 2,5 można uznać, że bardzo dużo.
2: No to trzeba po prostu zmienić nazwę na bardziej prestiżową. Takie wiecie, co się w stylu Pelet Decor, Dolce i Pelet, Peletoni.
1: Pelet Sacze, Pelet Yor.
2: Eaude per Peletto.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
7: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju. Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
13: I po reklamie.

0: wszystko, czego wam potrzeba rano w 6:30. Rosie, Bruno Mars dla was w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy Dzień Nauczyciela, już o tym mówiliśmy, dlatego dzisiaj edycja zabawy Gdzie są klucze? Odbywa się w szkole.
4: No oczywiście, no, proszę, no, gdzie się uważnie, mogła wydarzyć, no.
3: Uważnie słuchać i zgadywać, gdzie są klucze, ale to edycja szkoła.
0: Także brzmi intrygująco.
4: Teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max i zgadujesz, gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze, ale to jest szkolna edycja, bo dzisiaj oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
0: No, wiadomo. Ważna informacja, nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, pogimnastykować mózg od samego rana. Prześlij nam głosówkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślisz, gdzie Mateuko schował klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wiadomo, nagrywasz, robisz sobie beczkę i robisz wszystkim dzień przy okazji. Na tym polega ta zabawa i o to chodzi w tym radiu.
4: Nie ma absolutnie złych odpowiedzi. Widzę, że już Rafał coś wysłał, Asia coś wysłała. Wow, Robert coś wysłał. Juhu! Zaraz będziemy wszystko sprawdzać i puszczać w RMF Max. Juhu!

0: Numer, który na pewno z wami zostanie o poranku. Liwka, poza tobą nic na 21 minut przed 7 w RMF Max.
1: Co robimy o tej porze? O tej porze rozwiązujemy zagadkę, gdzie są klucze, które Mateuko dzisiaj gdzieś schował.
2: W szkole. Dzisiaj jest edycja szkolna, Dzień Edukacji Narodowej. Mieliście różne ciekawe odpowiedzi, jak to zwykle jest... zrobiliście nam dzień.
1: Niesamowicie.
3: Klucze są zapewne na palcu nauczycielki, owijane jak lasso wokół palca, przykładane z ręki do ręki, zarzucając sweter.
2: To jest pejzaż malowany słowem, to jest malarska odpowiedź. To jest chyba plastyczny jakiś
0: talent. Lekcja plastyki to była, no.
4: Mateuko schował klucze w wiadrze od mopa.
2: O, nie używa, bo podłoga dalej brudna.
5: No jak to gdzie? Są u woźnego w kieszeni, a gdzie jest woźny? W domu.
2: No przecież dzisiaj jest wolne.
0: Znaczy, to po co ma iść do pracy? No.
6: Klucze oczywiście są w kantorku u pana Benia od wychowania fizycznego.
1: Raz.
0: Beniu. Chyba każdy miał Benia w szkole.
7: Fartuchu higienistki.
2: A to są ciepłe wspomnienia. Przytuli, bo tak, wszystko idzie dobrze.
1: Zwłaszcza jak ci robisz szczepionkę albo grzebie w zębach. No, tak.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę Mateuko schował klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama Poranek RMF Max. Tam już możecie to oglądać.
8: Reklama.
9: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
20: I po reklamie.

0: Kurczę, ale ten numer buja po prostu niezmiennie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: W dobrych humorach od samego rana, tym bardziej, że czytamy informację, że dzisiaj nowe 5 dych w ogóle wychodzi. NBP coś takiego wypuszcza, tak. Już nie będzie na banknotach wizerunku Kazimierza Wielkiego, tylko będzie inny król. Będzie Kazimierz Jagiellończyk. Także baczność.
0: Doczekał się w końcu.
3: Tyle czekał i w końcu ma. No.
4: A ja myślę, że to i tak jest kulą w płot, bo mogli tam zamiast króla dać po prostu księżula. No, byłoby bardziej na czasie.
3: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No bo wtedy też jeden księżulo w przeliczeniu to są dwie pizze.

0: Biwany poranek, robi wam humory. Jest 5 minut do godziny 7. Moi drodzy, czas, żeby posłuchać najważniejszych informacji. No ej, no przecież.
1: Już
0: no.
1: Za moment. Flash, sport, prognoza pogody. To wszystko jest już dla was gotowe. Kinga Nega w studiu, ale to za 5 minut.
2: Wszyscy mamy ogromne szczęście, a wystarczy tylko chwilę poczekać.
0: No. Właśnie o to chodzi z RMF Max. Flash, sport i pogoda. Punktualnie o 7.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
6: Start!
7: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
6: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
7: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, Speed Video 360 stopni i Pit Stop pełen wyzwań. A na mecie?
6: Gadżety z filmu Auta! Centrum Handlowe Rondo. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
16: Skręcam.
15: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
16: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
15: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
17: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
18: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
7: No i wjechała siódma, czas na Flash Sport i pogoda jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez armię. Teraz Małopolska i pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Strażacy walczą z ogniem. Nad okolicą unosi się gęsty dym. W budynku składowane były między innymi opony. Policzono wszystkie syreny alarmowe w Polsce. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą można jednak uruchomić zdalnie.
9: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
8: Informował Jakub Rybski. Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 0,5 miliona więcej niż jeszcze 2 lata temu.
10: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę.
8: O czym informował Igor Skrzypek. Proszę schować telefony, wyciągamy karteczki, dzwonek jest dla nauczyciela. Brzmi znajomo? W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was o najbardziej kultowe teksty Waszych belfrów.
11: No to będzie na maturze.
12: Mam autorytet Wam kazać.
13: Mam nad Wami władzę, bo siedzę wyżej.
14: Rozsiadamy się, piszemy formatywa.
15: This guy multiply by this guy, downstairs, upstairs.
16: Pan na bizie zawsze mówi jak zadanka, to proste, łatwe i przyjemne, zawsze tak powtarza.
8: No i tego Wam życzymy, by w szkole jak najczęściej było prosto, łatwo i przyjemnie. A z uczniami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Za godzinę sprawdzimy jeszcze, jaki powinien być nauczyciel idealny.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Dzisiaj Wuhan Polski, pojedynek tenisistek. Iga Świątek dosłownie przed chwilą wygrała z Magdaleną Fręch i awansowała do 1/8 turnieju. Pierwszy set trwał 64 minuty, które wygrała Iga.
17: Mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek, natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set.
8: Podkreśla Patryk Serwański, w drugim Iga odpaliła już tryb turbo, no i była nie do zatrzymania. Hubert Hurkacz niestety odpadł z turnieju ITP Masters 1000 w Szanghaju. Były do ostatniej piłki. Ostatecznie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina wygrał po zaciętym 3-setowym meczu. Piłkarki reprezentacji Polski pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W barażowym rewanżu pokonały Belgię 3-2. Losy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.
18: Oddałyśmy całe nasze serce. Nasza drużyna zagrała niesamowicie z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
8: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji w drugiej rundzie baraży dwumecz z Irlandią.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Im bardziej na zachód, tym więcej błękitu na niebie, na wschodzie już więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na północy po południu możliwa nawet burza. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie, uwaga na silniejszy wiatr nad morzem. A o poranku -1 w Zakopanej, w Zakopanem tutaj oprócz bluzy na pewno przyda się kurtka, tymczasem w Szczecinie już teraz mamy 13 kresek.
19: Ja chciałam powiedzieć, że trzeba zadzwonić do skrobaczek, żeby przygotowały się, bo mogą się przydać już jutro.
8: Już tak.
6: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: A jakby tak powiedzieć, że tam wyciągamy parasoleczki i pogoda jest dla nauczyciela.
20: To byśmy dopiero zaskoczyli. Na szczęście dzisiaj nauczyciele są poza szkołą.
19: Ściskamy wszystkich nauczycieli.
20: 7:54, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
19: Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek.
19: Dzień dobry.
20: I Kinga Dyga, która wróci za godzinę z najważniejszymi informacjami dla nauczycieli. I nie tylko.
8: Nie tylko.
7: Oni są w szkole, tylko nie mają wolne zajęcia. No dobra, wiadomo.
19: Nauczyciel zawsze na posterunku.

0: czas. Nasz ulubiony Oskar Cyms cały czas w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 9 minut jest po godzinie 7 w RMF Max. Dzisiaj wyjątkowa edycja zabawy do tablicy, proszę, bo...
2: Dzisiejsza kategoria
3: to nauczyciele! Z okazji oczywiście Dnia Edukacji Narodowej.
4: No to teraz tak, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, którzy słuchacie teraz RMF Max, zgłoś się SMS-em pod 3001, pisząc, nauczycielem jakiego przedmiotu jesteś, ale tak, żeby zrozumiało to małe dziecko, czyli na przykład uczy o cyferkach.
5: No, pokazuje fajne książeczki.
3: Tak, albo biegamy w kółko i skaczemy wysoko, zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie, nie? Na przykład, no.
4: Dlaczego się zgłosić? No dlatego, że po pierwsze możesz zgarnąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela, stówka kieszonkowego do wydania na głupoty, a oprócz tego jeszcze czekoladki i słodycze.
5: No wiadomo, i będziesz nas przepytywać, nic się nie przejmuj, drogi nauczycielu, nauczycielko, my cię przez to przeprowadzimy, tylko się odezwij koniecznie.
3: Koniecznie zrób to, jeżeli jeszcze nigdy takiego SMS-a do nas nie wysyłałeś albo nie wysyłałaś i jeżeli chcesz być na antenie RMF Max, żeby cała Polska usłyszała, jakim super nauczycielem jesteś. SMS pod 3001, jakiego przedmiotu uczysz, ale tak, żeby zrozumiało to dziecko, piszesz bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Wiemy, że macie dzisiaj wolne, że odpoczywacie, ale my się tutaj bawimy i do zabawy was zapraszamy. 3001.

0: Star Sailor i Offenbach grają w RMF Max 22 minuty po godzinie 8. 4 to the floor robi nam środę w RMF Max.
1: A Polacy robią jacht Messiemu, jak się okazuje.
0: Polacy robią jacht Messiemu?
1: Dokładnie. Czytamy, że ten jacht ma cumować na Balearach i służyć mu po prostu jako takie miejsce odpoczynku. No fajnie ma być Messiemu.
0: Na emeryturze.
2: To rewelacja. No, tylko jak po hiszpańsku się mówi, będzie pan zadowolony.
0: No to będzie nasza duma narodowa teraz.
1: Wiadomo, kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Fonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Fonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z 4 budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Nie 998, tylko 100 lat, 100 lat, 8.33, Dzień Nauczyciela dzisiaj, męskie granie Super Orkiestra.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz pora na nasz radiowy dzisiejszy challenge, a jego nazwa to The Best of 2016. Czy uwierzycie, że te numery mają 10 lat?
0: Nie wiemy, co kto przygotował, znaczy ja wiem, co przygotowałem, nie wiem, co przygotowała Karola i co
4: ja
0: przygotował
4: wiem,
0: Mateuko.
4: Co
0: i ja proponuję, żeby jednak zacząć ode mnie, dobra?
5: Dobra, dobra, próbujmy, no.
0: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat, nie?
5: Mocne, mocne, mocne.
0: To zapachniało karnymi z Portugalią, nie? No, no wiem o tym doskonale.
5: Moje teraz, tak?
0: Dobra, tak, teraz, no teraz
5: nie,
0: damy...
5: to
0: nie, nie, teraz Karola.
4: Okej, okay.
5: Dobra.
0: Dobra.
5: Mhm.
0: Dobra, uwaga.
5: Co?
4: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat.
5: Pojechałem na młociny rano. Co ma 10 lat?
4: Milion wawrzyszew.
5: Wow!
0: Taką ma już 10 lat? Serio?
4: Taką ma już 10 lat.
0: Ale on szybko dorasta.
5: Ja muszę tylko uprzedzić, ja poszedłem w trochę inną stronę. I jakby skumajcie, że to ma 10 lat.
0: No dobra, zobaczymy w takim razie.
4: A?
5: A?
4: A?
0: No, no i co? No i zagra śpiewać? To czy nie zagra?
4: A możesz śpiewać?
5: Przecież przygotowałem.
4: No, no to jest po prostu taki numer, to jest taki numer, że on aż nie może po prostu zagrać w radiu.
5: Puść mi to stąd.
4: Puść mi to z mojego komputera. Uwaga.
0: Dobra, dawaj, no.

0: rozumiem, że warto, warto było? Warto było poczekać, przepraszam. Ale słuchajcie, no naprawdę, 2016.
1: Słuchajcie, musicie teraz zadecydować, który kawałek z 2016 roku jest najlepszy. Napisz nam na Facebooku albo na Instagramie RMF Maxy, który kawałek z 2016 wygrał.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No albo weź dopisz swój kawałek z 2016 roku. Też chcemy nie uwierzyć, że to ma już 10 lat.
1: Armin, to jest akurat nowy, Everlasting.

0: Tame Impala i jego Loser. Tak właśnie gra RMF Max specjalnie dla was o poranku i tak was pobudza, tak was rozbudza przede wszystkim.
1: Powstał taki raport Szafa Polki i Polaka, który bada, co mamy w tych szafach. No i okazuje się, że jak kupujemy w second handach, to jesteśmy naprawdę dumni z siebie, że to robimy. Najnowsze badania pokazują, że chętnie też odzież naprawiamy, kupujemy w second handach, sprzedajemy na różnych platformach online. No po prostu druga, z drugiej ręki,
0: super,
1: znaczy lepsze.
0: Czyli jesteśmy po prostu zaradni, tak? No,
2: tak, tak, no, tak. Super, czyli ja to właściwie na studiach byłem zaradny. Można powiedzieć, od dziecka już byłem zaradny.
1: RMS Max. RMS Max. Pochodzę z zaradnej rodziny.
3: Tak. Reklama. Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: I po reklamie.

0: Jessica, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk na 9 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ej, patrzę, dzisiaj w sejfach jest minimum 21 tysięcy złotych. Kurczę. Słuchajcie, jak nie spróbowaliście szczęścia wczoraj, no to może dzisiaj jest ten dobry dzień. Mhm.
2: No, my tutaj może brzmimy trochę spokojnie, gdy mówimy o pieniądzach, ale na serio na nie patrzymy. No i w tym momencie w sejfach widzimy 1 000 000 złotych. Te pieniądze tutaj są.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć ten 1 000 000 złotych na własne oczy, to po prostu musisz zgłosić się do zabawy i o nie zagrać, bo od zagrania do patrzenia na twój prywatny milion jest już tylko naprawdę, naprawdę jeden krok, nie?
1: A w ogóle jak już będziesz rozmawiać kiedyś w sprawie tej środowej wygranej na antenie, to pamiętaj, że mniej niż 21 koła to dzisiaj u nas nie dostaniesz, no, jeśli odbierzesz telefon oczywiście.
2: No to dobra, to teraz robimy tak. Łapiesz za telefon i wysyłasz hasło MAX SMS-em na numer 7467-0492 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl, bo ten milion naprawdę na ciebie czeka.
1: Fajna, sprawdzona zabawa, codziennie dreszczyk emocji. Śmiało!
0: Śmiało! Co nie zagrasz, zagraj!
2: MAX / na 7467.

0: Yeah. Jest to Catriel Paco Amoroso. Sexy Magic, taki ma tytuł ten numer, no. Słuchajcie, RMF Max.
1: No najlepiej, no bo czego innego możecie słuchać. 6 minut pozostało do godziny 9.
2: No i o tej porze oczywiście zapraszamy was na to, co najważniejsze, czyli przecież i prognozę pogody. To już za moment, bo o godzinie 9, ale zostańcie koniecznie, bo po 9, ale będziemy dla was mieli super rzecz do zabrania ze sobą do pracy.
1: Uła, trzeba koniecznie tego posłuchać. Mateuszko, już jest cały gotowy i...
0: A że tego suchara?
1: No jest... o tym mówię. No,
2: dobra, ale zero presji.
0: To tak. Faktycznie, no warto czekać, no.
1: Co, bo masz go, prawda?
0: No już,
2: ale
0: prawie,
2: nie,
0: no.
2: Tak?
1: Nie, no, no masz go. Tam.
2: Sport. Bez sportu. Flash i pogoda o 9:00. Zostańcie z RMF Max.
3: RMF Max.
1: No bo masz go.
3: Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
7: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
12: Skręcam.
11: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
12: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
11: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
13: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Jest już 9 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, dzień dobry. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po godzinie 18.
1: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
0: Mówiła aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowy komendanta policji w Pucku. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Krótko o pogodzie. Środa w Bydgoszczy i regionie nie zapowiada się zbyt przyjemnie. Ma być pochmurno, przydadzą się też parasole. A więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po flash. I pozostałe informacje. Obecna sytuacja na kujawsko-pomorskim rynku pracy jest stabilna, twierdzi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Według najnowszych danych dla województwa wynosi ona 7,7%, a dla Bydgoszczy 2,8%.
3: Widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i pracodawcy troszkę obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna i stąd starają się nie zatrudniać w tym momencie tyle, ile jeszcze powiedzmy tych ofert pracy było kilka lat temu.
0: A w jakich branżach w naszym regionie brakuje ekspertów? O tym powiemy we fleszu za godzinę. Na szybko zaglądamy do Akademii Muzycznej, która zainaugurowała nowy rok akademicki. Bydgoska uczelnia liczy 625 studentów, w tym 273 na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. W porannym fleszu jeszcze duże teatralne wydarzenie w Bydgoszczy. Przed nami 25. edycja festiwalu Prapremier. Tegoroczna odsłona, która upłynie pod hasłem m.in. rozpocznie się w ten piątek. Program przejrzała Renata Pasiut.
4: W programie znalazło się 9 spektakli z Polski i zagranicy poświęconych tematom tożsamości, relacji i współczesnych wyzwań. Festiwal otworzy bydgoska produkcja Wichrowe Wzgórza w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak. W kolejnych dniach widzowie zobaczą m.in. brazylijski spektakl Ostatnia Wieczerza, słoweńskie przedstawienie Sztuka Życia, Akt Zabijania, a także polskie produkcje Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą, czy Bóle fantomowe.
0: A co będzie się działo w drugim tygodniu?
4: Drugi tydzień festiwalu tradycyjnie należeć będzie do Aurory, Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. O tegoroczne wyróżnienie rywalizują autorzy i autorki z Serbii, Polski, Chorwacji, Ukrainy i Finlandii. W ostatnim tygodniu miesiąca publiczność zobaczy ich teksty w formie szkiców scenicznych, a laureata lub laureatkę poznamy podczas uroczystej gali finałowej 30 października.
0: Tyle nasza reporterka. Ze szczegółami zapoznacie się na stronie Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami dość nieprzyjemny dzień. Synoptycy zapowiadają przede wszystkim chmury. Wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Zapowiadane są także opady deszczu. Mogą one wystąpić zarówno przed południem, jak i po południu. Temperatura w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Koronowie podskoczy do maksymalnie 14 stopni, ale wiatr, który momentami ma być dość silny, zwiększy odczucie chłodu. Ciśnienie rośnie, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, no i może na tym ucierpieć nasze samopoczucie. Jutro bez opadów, ale nadal sporo chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Mamy ten suchar żart na start, nie? No.
4: Mateusz, proszę.
3: Co mówi matematyk do drwala? Weź rąb.
4: 4 minuty po godzinie 9, wstawaj, nie udawaj, za to mówi do widzenia.
5: Do widzenia.
4: Zostawiamy was z najlepszymi hitami i z Matełkiem, który będzie wam opowiadał suchary do końca dnia.
3: Nie, na szczęście poczekamy do jutra. Dzięki, dzięki.
4: Dzięki, cześć. Hej, hej, nauczyciele, jeszcze raz.
5: Wszystkiego najlepszego.
4: I w ogóle wszyscy, cześć, na razie.

mógłby bez końca, czyli wyszłoby na to, że Oskar Sims jakiś taki nie na żarty. Ale w sumie o tej porze ma do tego pełne prawo, dopiero parę minut po 9:00. Wy być może też jeszcze nie jedliście śniadania, nawet kawy nie piliście, ale spokojnie, jakoś sobie to wszystko razem ponadrabiamy. Natalia Kawałek, siemano, cześć, dzień dobry. Odpalamy byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy, a dzisiaj najlepszy również dlatego, że mam dla Was konkursy. Coś będzie można zgarnąć, także warto zostać blisko radia i warto słuchać uważnie, bo możecie być bogatsi. O co? No to już wyjdzie w praniu. RMF Max. RMF Max. Welcome to Saint-Tropez. A propos, przy okazji, witam Was w Saint-Tropez, to DJ Antoine w RMF Max.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz!
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Sponsorem konkursu Bezpieczna Jesień jest firma Bieranowski, właściciel autoryzowanych serwisów Skody, Bydgoszcz, ulica Kamienna i Jana Pawła.
1: Obiecałam, że będę miała dla Was konkurs, a ja nie rzucam słów na wiatr, no to proszę bardzo, zaopiekujemy się Wami i zaopiekujemy się też Waszymi samochodami, no bo jest pora roku idealna, żeby zacząć myśleć o wymianie ogumienia. No umówmy się, jeszcze tego nie trzeba robić, jeszcze jest wystarczająco ciepło, żeby jeździć na całorocznych albo na letnich, ale wkrótce to wszystko się skończy. Dlatego my się Wami zaopiekujemy, mam dla Was voucher na usługę wymiany opon albo kół do wykorzystania w jednym z serwisów albo przy alei Jana Pawła II 127. Albo przy Kamiennej 78, oczywiście u nas w Bydgoszczy. A co zrobić, żeby taki voucher zgarnąć? No przede wszystkim zajrzeć na rmfmax.pl, bo to tutaj czeka na Was nasze pytanie konkursowe, czyli jaka jest Twoja najważniejsza zasada bezpiecznej jazdy? Drodzy kierowcy, drogie kierowniczki, czekam na Was, zaglądajcie na rmfmax.pl i tam zgarniacie vouchery na wymianę opon albo kół. Zadbajcie o siebie i zaglądajcie na rmfmax.pl.
0: Sponsorem konkursu Bezpieczna Jesień jest firma Bieranowski, właściciel autoryzowanych serwisów Skody, Bydgoszcz, ulica Kamienna i Jana Pawła.

0: lodyżkę, to my przekroczymy na spokojnie. Zerknęłam sobie na mapy pogodowe na dzisiaj, co nas czeka w mieście. No 10 stopni, nawet i więcej, zdecydowanie więcej będą pokazywały dzisiaj termometry. O szczegółach za chwilę będą mówili nasi dziennikarze, z tą najnowszą prognozą pogody będą wpadać, ale ja mam dla was prognozę na dzisiejsze popołudnie, która też jest naprawdę piękna. Złota polska kumulacja w RMF Max i dzisiaj przekraczamy zdecydowanie więcej niż dychę, bo w sejfach dzisiaj minimum 21 tysięcy złotych. A nagroda główna, no tutaj nie schodzimy poniżej miliona. Milion oczywiście cały czas na was czeka. Co zrobić, żeby przybliżyć się do tych pieniędzy, żeby mieć szansę na 21 tysięcy minimum, albo nawet na milion złotych? SMS-a wysłać z hasłem Max na nasz nowy numer 7467 za 492, albo zaglądać na rmfmax.pl, bo wasze zgłoszenia tutaj też się liczą. SMS Max 7467 albo rmfmax.pl to wasz pierwszy krok do miliona w złotej kumulacji w RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
10: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl zakładka kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
11: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
12: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Przed nami dość nieprzyjemny dzień. Synoptycy zapowiadają przede wszystkim chmury. Wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Zapowiadane są także opady deszczu. Mogą one wystąpić zarówno przed południem, jak i po południu. Temperatura w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Koronowie podskoczy do maksymalnie 14 stopni, ale wiatr, który momentami ma być dość silny, zwiększy odczucie chłodu. Ciśnienie rośnie, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, no i może na tym ucierpieć nasze samopoczucie. Jutro bez opadów, ale nadal sporo chmur.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.

0: staram powiedzieć.
1: I słuchajcie, ja wam też staram się powiedzieć wszystko to, co ważne, wszystko to, co powinniście usłyszeć dzisiaj w RMF Max Bydgoszcz. Dlatego teraz, kochani, ahoj żeglarze! Bardzo ważna informacja dla żeglarzy z Bydgoszczy i okolic. Na całe szczęście jest to informacja, do której możemy się przygotować i dzisiaj jeszcze bez żadnych problemów będziemy mogli przypłynąć kanałem bydgoskim, ale od 20 października do odwołania zamknięty zostanie właśnie odcinek kanału bydgoskiego. Z tego co widzę, kilometr 14 plus 800 minus 20 970. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale chodzi o śluzy, o Kole, Czyszkówko, Prądy i Ossowa Góra. Z jakiego powodu takie zamknięcia? Ano dlatego, że będą prace przygotowawcze do modernizacji obiektów piętrzących. Ponownie, nie mam pojęcia co to znaczy, ale drodzy żeglarze, ahoj, trzymajcie się tam, sterna, burtę, bakburtę, nie wiem. Drodzy piraci, bardzo ciężko dzisiaj żyć bez internetu, bo takie informacje właśnie pojawiły się online, także warto być na bieżąco i warto zaglądać na przykład na oficjalną stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Tam szczegóły czekają.

0: Reklama.
1: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie trzech z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
2: Skręcam.
1: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
2: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
1: Przeliczam trasę. Emax, farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
3: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
4: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
5: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max Bydgoszcz. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych. Znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem. Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 Wuhan. Rozstawiona z numerem 16, polska tenisistka przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Buzkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. A dziś Maję Chwalińską czeka jeszcze rywalizacja w deblu, w którym występuje w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową.
6: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: Śledztwo w sprawie tragicznie zakończonej interwencji policji przeniesiono do Szubina. Zdecydowała o tym bydgoska prokuratura okręgowa. Tłumaczy to koniecznością zachowania bezstronności. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani do jednej z kamienic. Tam znajdował się agresywny mężczyzna z nożem. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku funkcjonariuszy i wtedy interweniująca policjantka oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Wszystkie szczegółowe okoliczności tragedii będą wyjaśniane w czasie śledztwa. W Bydgoszczy stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Z najnowszych danych wynika, że obecnie wynosi ona 2,8%, dla województwa kujawsko-pomorskiego 7,7%. W jakich branżach w naszym regionie brakuje ekspertów?
7: Ekspertów potrzeba w tych branżach, w których potrzeba było ich w ostatnim czasie, a więc tutaj mówimy o służbie zdrowia, o transporcie. Bardziej chyba trzeba patrzeć przez pryzmat pewnych już kompetencji, aniżeli zawodów, ponieważ dzisiaj bardziej pracodawcy jakby patrzą na pewne kwalifikacje twarde, na pewne umiejętności uczenia się, na kompetencje związane z cyfryzacją, ponieważ sztuczna inteligencja, która wchodzi, ona bardzo mocno zmienia ten rynek pracy.
5: Przyznaje Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Gorsze oblicze jesieni. Na dzisiaj dla Bydgoszczy i regionu zapowiadane są opady deszczu. Dla kierowców oznacza to kiepskie warunki do jazdy. Bezpieczeństwo na drogach to nasz temat dnia. Sprawdzamy, czy połowa października to dobry moment na zmianę opon.
8: Oczywiście nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje i właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
5: Ostrzega nadkomisarz Joanna Biele-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego. O tym, jak przygotować się do jesiennych warunków na drogach, będziemy dzisiaj mówić na antenie RMF Max Bydgoszcz. A we Fleszu o 10 szybko przedstawiamy Wam nowego zawodnika Chemika Bydgoszcz. Zespół zasilił obrońca Bartosz Tomaszewski. Piłkarz pozostawał od początku tego sezonu bez klubu. Wcześniej występował na trzecioligowych boiskach w barwach rezerw Lecha Poznań. Chemik aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową w tabeli trzecioligowych rozgrywek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Dużo chmur, przelotny opad deszczu, ale także chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na dzisiaj dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 7 kreski. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a ciśnienie rośnie. Wiatr momentami może być dość silny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: chwila po 10:00. Cześć, dzień dobry, to cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Słuchacie oczywiście RMF Max, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Siemano, cześć, dzień dobry raz jeszcze. A żeby to przedpołudnie było dobre, no to dobrze wam gramy. Cowi Romeo i Fly High, dajcie teraz głośniej. We're falling down.

0: Zalia wprowadza miły, sympatyczny, bardzo jesienny nastrój. To cały czas RMF Max, a my przypominamy, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, czy też Święto Komisji Edukacji Narodowej. Tak czy siak, wszystkim nauczycielom składamy tutaj najlepsze życzenia, a na fanpage'u RMF Max, na Facebooku i na Instagramie też pytamy Was o najlepsze teksty nauczycieli. Co do niektórych, to chyba nie chcecie ich pisać pod imieniem i nazwiskiem, tak wiecie, w komentarzu, ale nagrywacie nam też głosówki. No to jest prawdziwe złoto.
1: Miałem takiego nauczyciela z WF-u, który swego czasu miał fajne powiedzenie: jak cię palnę, to przez 3 dni będziesz latał z gołębiami, a matka cię z procy będzie dokarmiała. Pozdrawiam pana Maćka, bardzo fajnie to.
0: My też pozdrawiamy pana Maćka, pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, a jeżeli wy coś chcielibyście dorzucić, jakiś złoty tekst waszych nauczycieli, no to śmiało zapraszamy, piszcie na priv do RMF Max, a możecie też pisać w komentarzu, po prostu, bo komentarze, no to wiadomo, wszyscy się pośmiejemy, nie tylko

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam!

0: końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Gotowi start!
6: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
5: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
6: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
5: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Ronto. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: RMF Max.
12: RMF Max Bydgoszcz.

I ten numer Liwki z jednej strony nadaje się do płakania w domu, a z drugiej do nocnej jazdy samochodem jak najbardziej. Liwka po zadowolnicę w RMF Max Bydgoszcz. Takie bangery podrzucamy po 10, ale podrzucam wam też propozycje na weekend, a w zasadzie na rozpoczęcie weekendu, czyli na najbliższy piątek, bo uwaga, właśnie w piątek dziać się będzie noc bibliotek, wykłady, spotkania, warsztaty, wieczór filmowy, to wszystko nas czeka, a co jest najważniejsze, wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a na niektóre warto się zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona, więc żeby wam nic nie umknęło, no to zaglądajcie na oficjalną stronę miasta albo na oficjalną stronę Nocy Bibliotek, bo to jest rzecz, która dzieje się w całej Polsce jednocześnie. No ale wiadomo, te nasze atrakcje w Bydgoszczy są po prostu najlepsze, więc nie ma co jeździć po Polsce, warto zostać w mieście. No i warto zostać blisko RMF Max, bo tak jak mówiłam, podrzucamy bangery. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, już teraz.

0: czyli Pacjent Zero od Taylor Swift w RMF Max i powiem wam szczerze, że nasze sejfy to też jest taki Pacjent Zero, bo to od nich wszystko się zaczyna, od nich wszystko w waszym życiu może się zmienić. Tym bardziej, że my naprawdę postanowiliśmy zmienić również coś w naszych sejfach. Nagroda główna to 1 000 000, to mamy ustalone, ale w sejfach minimum już nie 21 tysięcy. Podnosimy. 25 koła. Myślę, że to są pieniądze, które wam się przydadzą. Także 4 tysiące bonusowo, tak na minimum wrzucamy do sejfów, więc jeżeli tylko sejf wybierzecie, to 25 tysięcy to jest minimum, jakie na was czeka. I z tej okazji mam dla was rundę bonusową, żeby jeszcze bardziej was zachęcić do tych 25 tysięcy. Razy 250 mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale tylko teraz, przez kilka najbliższych minut. Więc łap za telefon i zgłaszaj się SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądaj na rmfmax.pl.
1: MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Dużo chmur, przelotny opad deszczu, ale także chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na dzisiaj dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 7 kreski. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a ciśnienie rośnie. Wiatr momentami może być dość silny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: RMF Max.
18: RMF Max Bydgoszcz.

0: A to marzenie ostatnie akurat raczej dziwne. Ja polecam mimo wszystko umyć ręce. Słuchajcie, RMF Max Bydgoszcz, to był Dawid Podsiadło i Trofea, a przed nami, słuchajcie, rekrutacja i to uwaga do grupy ratownictwa medycznego PCK Bydgoszcz. I co jest najważniejsze, żeby dołączyć do tej ekipy, wcale nie musicie być medykami, nie musicie pracować w zawodzie, możecie się zajmować czymś kompletnie innym, ale jeżeli tematyka medycyny generalnie, szeroko pojętej i ratownictwa was jara, to dzisiaj spotkanie rekrutacyjne jest organizowane. Jeżeli jesteście pasjonatami i chcielibyście dołączyć do nich, jesteście pełnoletni, macie całkiem niezłe zdrowie fizyczne, no to zaglądajcie śmiało dzisiaj godzina 17 Warmińskiego 10 w Bydgoszczy. No, co tu dużo mówić, być może to odmieni wasze życie, być może to nakręci waszą zajawkę jeszcze bardziej, a może po prostu poznacie fajnych ludzi i zrobicie coś dobrego dla siebie, dla świata, dla otoczenia, niewykluczone. Zaglądajcie na Facebooka, rekrutacja, spotkanie informacyjne, tak nazywa się wydarzenie, albo po prostu na 17 zaglądajcie na Warmińskiego 10.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Emila.
12: Cześć, z tej strony Igor.
11: Hello, this is Ina.
13: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
14: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Jest już 11 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. 4,1%, tyle we wrześniu wyniosła inflacja. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
18: Na przykład w restauracjach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, mocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
17: Dane GUS przeanalizował Krzysztof Berenda.
16: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
17: A teraz o tym, co aktualnie dzieje się na drogach. Wzdłuż Fordońskiej w rejonie Ikei rozpoczęły się prace związane z wymianą oświetlenia. Uwaga kierowcy, w związku z tym mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. W przedpołudniowym fleszu duża akcja kryminalnych. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z wprowadzeniem do obrotu w naszym regionie narkotyków wartych 650 tysięcy złotych. Wśród nich jest 42-letni mieszkaniec Wzgórza Wolności. Sprawie przygląda się Monika Jędrzejewska. Moniko, jakie są dotychczasowe ustalenia?
19: Zatrzymanie trzech mężczyzn to ciąg dalszy toczącej się od maja sprawy związanej z wprowadzeniem do obrotu w naszym województwie substancji psychotropowych. Początkowo zatrzymany został Jarosław D., który w Przyłękach i Zielonce posiadał narkotyki o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 36 zarzutów i trafił do aresztu.
17: Teraz policja namierzyła trzy kolejne osoby. Kim są zatrzymani?
19: To bydgoszczanin Michał Eł, który w komórce lokatorskiej na Wzgórzu podróżu wolności miał ponad 11 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał 33 zarzuty, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Dwaj pozostali zatrzymani, Rafał B. i Sebastian P. z powiatu bydgoskiego i nakielskiego, usłyszeli po jednym zarzucie. Sprawa ma charakter rozwojowy.
17: Informowała nasza reporterka. Szybko zmienimy temat. Sezon na grzybobranie w pełni, a w lasach wokół Bydgoszczy nie brakuje miłośników leśnych zbiorów. Aby uniknąć groźnych pomyłek i mieć pewność, że w naszym koszyku znalazły się wyłącznie jadalne okazy, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Bezpłatną weryfikację zebranych grzybów oferuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy Kujawskiej.
10: Jeśli przynosimy nasze zbiory do specjalisty, do stacji sanitarno-epidemiologicznej, to zwróćmy uwagę, żeby te grzyby były świeże, wykręcone w całości z podłoża, bo taki specjalista nie podejmie się oceny grzybów pokrojonych, obranych, umytych, ugotowanych, usmażonych, zamrożonych czy zamarynowanych. Takich grzybów absolutnie nie przynosimy.
17: Podpowiadała Łukasz Bytański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. W tym serwisie to wszystko, kolejny flash za godzinę, a już teraz aktualna prognoza pogody. Zostańcie razem z nami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: 14 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także okolicznych miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu, dlatego parasole pójdą w ruch. Warto o nich pamiętać, wychodząc z domu. Jutro już bez opadów, ale nadal chłodno na skali okolice 14 z plusem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: RMF Max, hity na maksa.
12: Na maksa. Raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy dzisiaj mają swoje święto, chociaż tak, wiem, to jest święto Komisji Edukacji Narodowej, ale nauczyciele, wy wiecie, że z kwiatami to do was idziemy. A najchętniej to zawsze chodzili ci z ostatniej ławki, co się tak zawsze śmiali głośno i mieli opowiadać na głos, żebyśmy się wszyscy razem pośmiali. Tymczasem na głos pięknie śpiewa Somber, Natalia Kawałek, dzień dobry po 11:00.

No i to się nazywa po prostu dobre tempo. Two Colors i Primadonna w RMF Max Bydgoszcz, ale uwaga, nie tylko Two Colors są w dobrym tempie, bo ostatnio w jednym pociągu można było usłyszeć coś jeszcze piękniejszego. Rzecz, która, no myślę, że zrobi na was wrażenie. Chór dziecięcy Rabki Zdroju wyśpiewał w pociągu nazwę naszego miasta. Brzmiało to tak. I to, słuchajcie, stało się absolutnym wiralem. Chór dziecięcy Rabki Zdroju wystąpił w Bydgoszczy na 44. finale ogólnopolskiego konkursu chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży i taki prezent nam zorganizowali przy okazji i zapowiedzieli, że gdyby był pomysł, żeby wyśpiewali wszystkie nazwy stacji w Polsce, nie ma problemu, oni to mogą zrobić niekoniecznie w pociągu, mogą to zrobić też w studiu nagraniowym. W każdym razie brzmi pięknie i możemy czuć się zaszczyceni, że nas wyśpiewali jako pierwszych. We'll be right back.

0: Mafia. Illy Kelly, Happiness is so sad. W RMF Max Bydgoszcz takie bęgery podrzucamy, ale mam wrażenie, że Bydgoszcz to w ogóle jest takie miasto dobrych wibracji, że u nas to się dzieje naprawdę dużo dobrego. Udało się komuś wygrać niedawno w zdrabce kawał kasy, 500 000, a u nas, słuchajcie, w RMF Max do zgarnięcia 1 000 000. I niewykluczone, że to właśnie do kogoś z Bydgoszczy zadzwonimy. No, skoro Bydgoszcz ma takiego farta, no to kurczę, może uda się to jeszcze dzisiaj poprawić i przypieczętować. Nagroda główna to, przypominam, 1 000 000, a minimum w naszych sejfach to 25 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby się przybliżyć do tych pieniędzy? Na szczęście nic nie trzeba drapać, wystarczy złapać za swój telefon i wysłać do nas SMS-a z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądać na rmfmax.pl. Tu wasze zgłoszenia też przyjmujemy. No i pamiętajcie, 1 000 000 czeka, kto wie, może właśnie dzisiaj padnie. SMS MAX 7467, ślijcie.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
14: masz! Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
15: Nie.
14: Zmienić numer rachunku?
15: Też nie.
14: A termin płatności?
15: Jest ten sam.
14: Czyli właściwie co mamy zrobić?
15: Kawę.
16: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
15: I po reklamie.
18: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Sponsorem konkursu Bezpieczna Jesień jest firma Bieranowski, właściciel autoryzowanych serwisów Skody, Bydgoszcz, ulica Kamienna i Jana Pawła.
1: Dzisiaj w RMF Max pytamy Was o bezpieczną jazdę i jakie są Wasze najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. I w tym temacie jest już ze mną Maciek. Chłopaku, to się pochwal, jaka jest Twoja najważniejsza zasada?
2: Według mnie to taka, że jak parkuję, to ściszam muzykę.
1: I wtedy co, parkujesz jak mistrz i równolegle, i prostopadle, i jak jest mało miejsca i dużo?
2: Dokładnie, wtedy każdy manewr nie wychodzi. Dziwne zachowanie, ale sprawdza się.
1: Ale działa, jak jest trochę ciszej, to człowiek nagle lepiej widzi, nie?
2: Dokładnie tak.
1: A powiedz mi, jak jest u ciebie z pamiętaniem o zmianie opon na zimowe? Pamiętasz o tym, czy to różnie bywa?
2: Właśnie różnie z tym bywa. Dobrze, że w radiu przypomnieliście, że to czas najbliższy.
1: No widzisz, no właśnie. Dlatego ja mam dla ciebie voucher na wymianę opon albo kół, więc ten jeden temat będziesz miał z głowy, będziesz miał ogarnięte.
2: Super, cieszę się bardzo.
0: Sponsorem konkursu Bezpieczna Jesień jest firma Bieranowski, właściciel autoryzowanych serwisów Skody, Bydgoszcz, ulica Kamienna i Jana Pawła.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
10: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
11: Nie.
10: Zmienić numer rachunku?
11: Też nie.
10: A termin płatności?
11: Jest ten sam.
10: Czyli właściwie co mamy zrobić?
11: Kawę.
12: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
13: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują Twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: 14 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także okolicznych miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. A poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu, dlatego parasole pójdą w ruch. Warto o nich pamiętać, wychodząc z domu. Jutro już bez opadów, ale nadal chłodno, na skali okolice 14 z plusem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: RMF Max.
23: RMF Max Bydgoszcz.

chciałby człowiek trochę od życia, albo trochę Italo, albo chociaż trochę disco. Do Italo, no obawiam się, że trochę daleko. Bilety nie są drogie, ale wiecie, tak się wyrwać w środku tygodnia to nie jest łatwa sprawa, ale o to, żeby było disco, żeby dobra energia w muzie była, będą o was dbać. Irek i Asia już za chwilę przejmują mikrofon, a ja tymczasem się żegnam. Natalia Kawałek, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Jutro też się słyszymy, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. No i dobrego środowego popołudnia, to przede wszystkim. A to wiecie co? To zanim pójdę, to wam jeszcze ten numer puszczę. Słyszycie go i myślicie sobie, kurde, te kolana mają prawo mnie boleć, mają prawo tam troszkę skrzypieć, bo ten kawałek trochę lat ma. Mary J. Blige, no i Family Affair. Dobrze to brzmi, a wy się umawiajcie do fizjo, jakbyście potrzebowali. Trzymajcie się ciepło, pa!

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
9: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
16: Skręcam.
15: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
16: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
15: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
17: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
0: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: AI. Tu RMF Max, jest 12. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Pracodawcy będą mogli sprawdzić na uczelni, czy kandydat lub pracownik rzeczywiście ukończył studia. To efekt nowych przepisów, który na to pozwoli, gdy firma będzie miała uzasadnione wątpliwości co do dyplomu. Ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski nie przewiduje jednak, że firmy zaczną masowo kontrolować zatrudnionych.
7: Jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie spodziewam się, że to miało by spowodować jakieś lawinowe weryfikacje.
6: Dodał Oskar Sobolewski.
4: To jest RMF Max.
6: Szybko zapadający zmrok, częstsze opady deszczu i lokalne zamglenia. Taka jest jesień, która dla kierowców oznacza kiepskie warunki do jazdy. Na antenie RMF Max wspólnie z naszym ekspertem podpowiadamy Wam, jak w tym okresie bezpiecznie poruszać się po kujawsko-pomorskich drogach.
8: Kierujący w trudnych warunkach atmosferycznych nie jest w stanie zahamować, zareagować na sytuację niebezpieczną, jeżeli porusza się z dużą prędkością. Mokra nawierzchnia, kiedy te liście spadają z drzew i tutaj one też tworzą taką ślizgawicę na drodze, więc pamiętajmy o tym dostosowaniu tej prędkości do panującego warunków na drodze.
6: O co apeluje nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego? Po południu zabieramy Was do Inowrocławia. Koniec z tradycyjnymi piecami węglowymi w kolejnych budynkach komunalnych. Prezydent miasta Arkadiusz Fajok podpisał umowę na modernizację energetyczną 7 miejskich kamienic. Krótko o szczegółach projektu powie Wam nasza reporterka.
9: Prace obejmują budynki przy ulicach Cegielnej, Chociszewskiego, Kilińskiego, Poznańskiej oraz Świętego Ducha. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną dawne piece kaflowe i kotły gazowe, a obiekty zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie wykona firma z Grudziądza. Wartość całego projektu to blisko 3,5 miliona złotych, z czego aż 85% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.
6: Tyle Karolina Stramowska. Na koniec flesza zaglądamy do Włocławka. Kultowy koncert wraca do Browaru B. W sobotę, 31 października o 20:00 odbędzie się kolejna edycja popularnego wydarzenia Wehikuł Czasu. To muzyczna impreza, która od lat przyciąga tłumy mieszkańców.
10: W tym roku będziemy wspominać Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka, Ali Babki, Wojciecha Trzcińskiego, a występować będą bardzo lubiani wokaliści i artyści, muzycy. Będzie to Brzuska, Janna Kaczmarkiewicz, Marcin Wojciechowski, to wokaliści, a zagra zespół kameralny Quartos.
6: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash kolejny o 13:00, a za chwilę najnowsza prognoza pogody.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Przed nami umiarkowanie pochmurne popołudnie z temperaturą 14 stopni i wiatrem osiągającym w porywach około 40 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to bardzo przelotnie. Wieczorem na termometrach 10 kresek, a w nocy tylko 6 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje Wam energii, to wina pogody. Jutro też 14 stopni i obłoki na zmianę z błękitem. Rozpogodzi się już w piątek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
12: Idealna pogoda na dzień Wagarowicza, przepraszam, na dzień nauczyciela.
13: Chciałbyś.
12: Bardzo bym chciał. To jest taka idealna pogoda na dzień nauczyciela, kiedy to uczeń się nie musi zastanawiać, czy iść na wagary, czy nie iść, czy komuś będzie przykro z tego powodu, jak pójdzie.
13: No i dlatego niektóre szkoły same dzisiaj ogłosiły wagary. Pozdrawiam tych rodziców, którzy dzisiaj nie mają co zrobić z dziećmi.
12: Matka Meus, ojciec Jakubek. Dzień dobry.

0: zarządzamy teraz przerwę w pracy. Pachnącą wakacjami przerwę w pracy. Ha, proszę bardzo, bo dotarła do nas wiadomość, że jest taka fajna zabawa, w której no, nie da się wygrać mniej niż, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: Złota kumulacja w RMF Max. Minimum w sejfach dzisiaj to 25 tysięcy złotych, ale zawsze można sięgać i mierzyć wyżej. Na przykład w milion.
0: Milion, milion, tego wam życzymy. Za milion trzymamy kciuki. I uwaga, by wygrać ten milion, to można do zabawy wejść na przykład teraz przez nasze www.rmfmax.pl. Tam szukajcie zakładki Złota Kumulacja. Albo dać sobie szansę na milion jednym SMS-em za 4,92. Tyle kosztuje hasło Max, wysłane na 7467.
1: Dzień Nauczyciela może być także waszym świętem, może być najszczęśliwszym dniem w październiku. Możecie wejść do finału. Dajcie sobie na to szansę. Pamiętajcie, że nagroda główna to milion, a minimum w sejfach dzisiaj to 25 tysięcy złotych.
0: Max na 7467. Niech pani od matematyki poczuje, że dobrze to sobie liczyliście. Dwa razy liczyliście i sprawdziliście odpowiedź. No. Proszę wysłać Max na 7467.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój

0: Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
3: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: I to jest rytm, który środa lubi najbardziej. A dzisiaj jest środa, więc dlatego tak wam gramy w RMF Max 2:30.
1: To wam na pewno dzisiaj gdzieś wyskoczy, bo lata po całym internecie, więc warto, żebyście wiedzieli. Rachunek za prywatną wizytę u lekarza.
0: Widziałem.
1: 2 minuty trwała wizyta. 280 zł kosztowała.
0: No i internet, wiadomo, komentuje. Dyskusje prowadzone są na różne tematy. Wśród nich jedna najciekawsza, że prawdziwa rewolucja w służbie zdrowia będzie wtedy, jak lekarze, jak wszyscy inni pozostali usługodawcy, będą mogli pobierać wynagrodzenie dopiero po zakończeniu usługi. Czyli tu w przypadku lekarza będzie to po wyleczeniu. Wyleczony 280 się należy. Niewyleczony... Lecimy dalej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o Mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
2: Pomij czołówkę.
5: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: I po reklamie.
29: Jestem Kuba. Dołączam.
30: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
31: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
32: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przed nami umiarkowanie pochmurne popołudnie z temperaturą 14 stopni i wiatrem osiągającym w porywach około 40 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to bardzo przelotnie. Wieczorem na termometrach 10 kresek, a w nocy tylko 6 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje Wam energii, to wina pogody. Jutro też 14 stopni i obłoki na zmianę z błękitem. Rozpogodzi się już w piątek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: to dla tych, co dzisiaj w pracy tak mają, że nie chce mi się. Karol G. I już chce mi się, mam nadzieję. Za 8 minut pierwsza i będzie informacyjny flash w RMF Max.
1: Jak macie takie misie dzisiaj w pracy, to się zajmijcie jedzeniem. Tak jak misie, bo misie teraz jedzą na potęgę, bo muszą przed zimą zrobić masę.
0: Masę, dobrze. No, misie robią masę, turyści robią rzeźbę, jak takiego misia zobaczą.

0: Reklama.
1: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do stu!
4: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: AI. Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
3: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
2: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta.
0: To jest RMF Max.
2: Po 13:00 przechodzimy do informacji z regionu. Kolejne oszustwa na pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowano w Kujawsko-Pomorskim. Sprawcy podszywają się pod pracowników ZUS, próbując wyłudzić wasze pieniądze lub dane osobowe. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że ZUS nie kontaktuje się telefonicznie w sprawie wypłat czy danych bankowych. W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast zgłosić sprawę na policję. Sezon na grzyby w Kujawsko-Pomorskim w pełni, ale leśne zbiory wymagają ostrożności. Aby uniknąć niebezpiecznych pomyłek, warto upewnić się, co trafiło do naszego koszyka. Bezpłatną ocenę zebranych grzybów oferuje m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu.
4: Można skorzystać z porady klasyfikatora grzybów świeżych. Są to oczywiście porady bezpłatne.
2: Mówił Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Teraz najnowsze informacje z placu budowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Trwa modernizacja głównego gmachu. Jak podkreśla wykonawca, każdy element boazerii w sali koncertowej został zdemontowany, opisany i zabezpieczony, by zachować unikalną akustykę po renowacji. Inwestycja zakłada także budowę podziemnego parkingu i drugiej sali koncertowej. Prace pochłoną 380 milionów złotych i potrwają przez 3 lata. Na koniec zaglądamy do Włocławskiego Teatru. 18 października Impresaryjny zaprasza na spektakl Niewidzialne mosty – architektura światła. Z krótkimi szczegółami zapozna Was nasz reporter.
5: To poetycko-biograficzny spektakl inspirowany życiem Tadeusza Reichsteina, wybitnego chemika oraz honorowego obywatela Włocławka. Przedstawienie wpisuje się w obchody roku Reichsteina przypadającego w 30. rocznicę śmierci noblisty. Na deskach Impresaryjnego wystąpią uczestnicy warsztatów teatralnych Scenomania. Spektakl Niewidzialne mosty – architektura światła rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00.
2: Tyle od naszego włocławskiego reportera, Bartka Sekleckiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Popołudnie w całym województwie nie zapowiada się najlepiej. Nad regionem pojawi się jeszcze parę większych chmur. Może z nich przelotnie popadać. Na termometrach mamy teraz 14 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 10, a noc znów będzie dosyć chłodna. Czeka nas 6 kresek. Wiatr będzie nam dokuczać. Wieje z prędkością około 40 km na godzinę. Jutro już spokojniej. Podobna temperatura i tylko niegroźne, niewielkie obłoki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Najważniejsze jest to, żeby w dzień nauczyciela też się czegoś nauczyć.
4: Więc możemy się nauczyć, jak się robi przerwę w pracy, sobie poszukamy dzwonka, bo wiecie, że dzwonek jest dla nauczyciela, nie?
3: Jestem zawsze pod ręką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Listopada. Jarsa Gumba już na was czeka.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
1: I po reklamie.
2: Mam na imię Janek.
13: A ja Daniel.
8: Cześć, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tutaj Trips.
7: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. My love for somebody else.

0: Najlepsze popołudnia w pracy macie z RMF Max. Dwie po pół do drugiej, ale teraz pozwólcie, że z pracy to od razu was zabierzemy do łóżka.
1: Chodźcie, bo jest ważna sprawa.
0: Ważna sprawa, łóżkowa.
1: Łóżkowa. Spanie z pupilem w jednym łóżku jest dobre dla naszego snu. To są nowe wyniki badań. No chyba, że masz na pupila alergię, to wtedy nie. Albo pupil ma problemy behawioralne, to też wtedy ten układ nie działa.
0: Biedny piesek, pomyśleliście, problemy behawioralne. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak Miaśka o tym powiedziała. To jest tak, rozkopywanie łóżka, wiercenie się, chrapanie. No. Można nieprzyjemny zapach z pyska.
1: I wtedy pupil w takiej sytuacji musi iść spać do końca.
0: Także, panowie, mamy wielkie szczęście. Mamy szczęście, że nasza miska ciągle jeszcze jest na stole, a nie na podłodze.

0: Tajemnicza koperta przywędrowała do naszego studia dosłownie przed momentem. Zaszeleść kopertą.
1: Mam ją tutaj. Mam ją tutaj i słuchajcie, jest na niej napisane otworzyć najwcześniej o 13:39. Odliczajcie razem z nami. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Już zacznij otwierać, no! Jest!
1: Jest! Ła! Ła! Aśka!
0: Co?
1: Rośnie kwota minimalna w złotej kumulacji.
0: Do?
1: 30 000 zł. Wiadomość prosto z naszej szczęśliwej koperty.
0: 30 000 zł minimum w sejfach złotej kumulacji dzisiaj. A maksimum to 1 000 000 zł.
1: Grajcie o to wielkie pieniądze. Jak już wejdziesz do finału, to wygrasz 30 000. Otwierając sejf, wygrasz 30 000 i więcej. I to może być nawet 1 000 000. I teraz jest dobry moment na zgłoszenie, bo proszę państwa, każde zgłoszenie mnożymy teraz, uwaga, uwaga, razy 300.
0: 300 razy więcej szans na to, że to do was uśmiechnie się dzisiaj szczęście i wejdziecie do finału złotej kumulacji, ale żeby tak było, to wysyłamy hasło MAX pod nasz nowy numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje ten MAX pod 7467, albo zgłaszacie się przez www.rmfmax.pl i tam ten mnożnik razy 300, sprawdzone, też obowiązuje.
1: Nowe, świeżutkie, minimum 30 000 zł, a w grze nawet 1 000 000. I teraz jest super okazja, wyślij MAX na 7467, każde zgłoszenie mnożymy razy 300.
2: Reklama. Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
2: Skręcam.
1: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
2: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
1: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
3: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie Twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na Ciebie czeka.
7: I po reklamie.
8: I got something on my mind, and that something must be you.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
12: Cześć kochani, z tej strony Klao.
13: Kari Jimcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: Sprawdzisz?
16: Sprawdź.
15: Sprawdź.
14: Pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Popołudnie w całym województwie nie zapowiada się najlepiej. Nad regionem pojawi się jeszcze parę większych chmur. Może z nich przelotnie popadać. Na termometrach mamy teraz 14 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 10, a noc znów będzie dosyć chłodna. Czeka nas 6 kresek. Wiatr będzie nam dokuczać. Wieje z prędkością około 40 km na godzinę. Jutro już spokojniej. Podobna temperatura i tylko niegroźne, niewielkie obłoki.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: chłopak, tak DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max.
1: Shakira też ma nowego Michiko. Shakira ma nowego chłopaka. Wow, jest brawo. Od niej 12 lat młodszy brawo. I pół metra wyższy.
2: Brawo! A w przypadku Shakiry wiadomo, jeden i drugi parametr jest z dnia na dzień coraz łatwiejszy do osiągnięcia. Ale brawo, miłość!
1: Wiadomo, miłość najważniejsza.
2: Pewnie, niech żyją super. Nam oczywiście.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
4: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
5: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

topowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: 1 FM. Tu RMF Max, jest 14. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Dwa kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły Ukraina i Mołdawia. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie?
2: Pozostają jeszcze do otwarcia dwa najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych.
1: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max.
1: Przechodzimy do informacji z regionu. Szpitalne jedzenie pod lupą. Włocławski szpital wdraża nowe, ministerialne standardy żywienia pacjentów. Na oddziałach pojawiły się 10-dniowe jadłospisy, bardziej rygorystyczne badania jakości dań, a pacjenci mogą anonimowo oceniać serwowane posiłki.
3: Jedno z ostatnich badań objęło codzienne, całodzienne wyżywienie pacjenta i określenie m.in. jego wartości energetycznej oraz zawartości poszczególnych elementów, takich jak białka, węglowodany, tłuszcze. Wyniki tych badań udostępniamy pacjentom na naszej stronie internetowej.
1: Mówi Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Pasażerowie pociągów między Bydgoszczą a Serockiem muszą przygotować się na przesiadkę do autobusów. Od 25 października do 9 grudnia ruch na tej trasie będzie wstrzymany z powodu przebudowy węzła w Maksymilianowie. Przewoźnik uruchomi zastępczą komunikację autobusową. Znakomity występ reprezentantów inowrocławskiego klubu Kyokushin na ogólnopolskiej arenie. Nasi zawodnicy przywieźli worek medali z turnieju w Koninie. Sukcesy młodych sportowców szybko podsumuje nasza reporterka.
4: Inowrocławscy zawodnicy wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas ogólnopolskiego turnieju karate Kyokushin Kan w Koninie. Na najwyższym stopniu podium stanęło 7 reprezentantów klubu. Do Inowrocławia przyjechało 10 srebrnych medali i 8 brązowych krążków. Łącznie inowrocławianie zdobyli kilkadziesiąt medali we wszystkich kategoriach wiekowych, potwierdzając wysokie przygotowanie do sezonu.
1: Tyle Karolina Stramowska. Warto zmienić opony na zimowe już teraz, zanim pojawią się pierwsze przymrozki i kolejki u wulkanizatorów. A czy wy macie to już za sobą? Sprawdzamy to we Fleszu o 14.
5: Ja uważam, że ma.
6: Różnie bywa, szczerze mówiąc, zdarzają się osobniki, że widać, że jedzie rzeczywiście na letnik. No większość osób mi się wydaje, że zapomina.
7: No ja mam zimówki założone już.
8: Osobiście miałem dwa wyjazdy w góry i dlatego też wcześniej założyłem te opony.
9: Większość wymienia.
6: No tak by się przydało. Początek października zazwyczaj.
1: Powiedzieli nam kierowcy z regionu.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Popołudniowa temperatura w regionie sięgnęła 14 stopni i to już maksymalna wartość na dziś. Po godzinie 17 słupki rtęci zaczną szybko spadać. Wieczorem zobaczymy 10 kresek, a w nocy 6 na plusie. Z zachodu jeszcze płyną do nas większe chmury, może przelotnie pokropić. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiejszy biometr nie wpływa na nas najlepiej. Od jutra aura będzie się poprawiać, podmuchy wiatru się uspokoją i ma zaglądać do nas całkiem sporo słońca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Pięć minut po drugiej w środę. Trudny dzisiaj jest dzień dla meteopatów. No, strasznie.
12: Pogoda nie pomaga, ale na szczęście jest świetny dzień dla meteopatów pracujących w szkole. Bo normalnie taki meteopata od majcy to by zrobił sprawdzian, żeby sobie dychnąć. A w dzień nauczyciela nie musi. Sobie i tak odpocznie.
11: Kawę sobie zrobi trzecią, będzie lepiej.

0: Naszą misją jest zrobić wam super środę po południu.
1: Ja uwielbiam te momenty, kiedy możemy wam zagrać nasze muzyczne perełki. To jest ten moment.
0: Znajdujemy takie numery, które powodują, że bez względu na to, czy usłyszysz tę piosenkę po raz pierwszy, czy po raz 100 tysięcy pierwszy, to będzie ci się bardzo podobało.
1: A do tego jeszcze dzisiaj aura za oknem idealnie pasuje do tych dźwięków.
0: To jest super jesienny numer. Jak liście słyszą tą piosenkę, to spadają. Eminem, Dido.

0: Wiem, że uwielbiacie. Uwielbiacie słuchać RMF Max za kółkiem i chcielibyście, no przyznajcie tak szczerze, chcielibyście usiąść za kierownicą czegoś nowego. Czegoś trochę szybszego, trochę bezpieczniejszego, trochę bardziej rodzinnego, z trochę bardziej pojemnym bagażnikiem i żeby miał taki kolor, na którym co prawda widać, że jest nieumyty, ale za to jak sąsiad zobaczy ten Black Onyx Volvo, wasze nowe Volvo XC40, to oszaleje z zazdrości.
1: Krótko mówiąc, jest piękne, jest czarne i właśnie wjechało do złotej kumulacji w RMF Max Volvo XC40.
0: Dzisiaj minimalnie w sejfach 30 tysięcy złotych, do wygrania nawet milion, a w piąteczek, słuchajcie, Volvo XC40 i teraz najlepsze, jak wyślesz teraz zgłoszenie, wyślesz SMS-a zgłoszeniowego, to uwaga, dostaniesz się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale do piątkowego również, a w ten piątek możesz wygrać już nie tylko milion, ale też to rewelacyjne czarne Volvo.
1: Więc trzeba wysyłać tego SMS-a, najlepiej teraz, bo jednym hasłem Max, które wyślesz pod 7467, 4,92 z VAT-em kosztuje ten SMS, ale ten jeden Max wprowadza cię do dzisiejszego losowania i do losowania w piątek.
0: Wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na 7467 i niech radio w samochodzie gra ci jeszcze lepiej.
2: Max.
0: Właśnie teraz, Max 7467.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.

0: konta o Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO, Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: A cappuccino też za 5?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: Tak brzmi męskie granie w środę po południu, a teraz będą sprawy właściwie tylko dla prawie dorosłych. Grecja jest kolejnym krajem, który wprowadza zakaz social mediów dla nieletnich. Od nowego roku w Grecji, jak ktoś będzie chciał sobie na Instagrama, TikToka albo Face'a zajrzeć, musi mieć więcej niż 15 lat.
1: Słyszałam też, że podobno, żeby skorzystać z tych social mediów, to trzeba będzie przejść taki test i udowodnić, że się nie jest dzieckiem. Także sorry, chłopaki.
0: Nie zdałem i mam tę robotę. Warto było.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych. O?
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Czy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
3: Po mi czołówkę.
5: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Nadal czekasz na termin w serwisie?
9: Serio?
8: Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
10: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
15: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Popołudniowa temperatura w regionie sięgnęła 14 stopni i to już maksymalna wartość na dziś. Po godzinie 17 słupki rtęci zaczną szybko spadać. Wieczorem zobaczymy 10 kresek, a w nocy 6 na plusie. Z zachodu jeszcze płyną do nas większe chmury, może przelotnie pokropić. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiejszy biometr nie wpływa na nas najlepiej. Od jutra aura będzie się poprawiać, podmuchy wiatru się uspokoją i ma zaglądać do nas całkiem sporo słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball! Ja lubię te piosenki, które są trochę o nas. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzisiaj tłok w galeriach handlowych jest trochę większy niż zwykle, bo nie poszli do szkoły ci, którzy normalnie prowadzą w szkole lekcje.
2: No.
1: I też ci nie poszli do szkoły, którzy tych lekcji muszą słuchać.
2: A my będziemy jutro.
1: No bo jutro już nie jest Dzień Nauczyciela.
2: To pa.
1: Ach, pa. Jutro będę sam. Asia tylko mówi pa, żebyście nie myśleli, że będzie tak samo jak dzisiaj.
2: To mówię pa i wysyłam buziaczka.
1: O.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Gotowi start!
10: Fiat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
9: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
10: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
9: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Ronto. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
18: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Czas na flash o 15 w RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kiedy mogą być wydani polskim służbom?
4: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
3: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Zakończyła się budowa treningowej hali lekkoatletycznej na terenie kompleksu Zawiszy. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki czemu będzie mogła służyć do organizacji zawodów. Rozkładane trybuny mogą pomieścić około 300 widzów. Pod halą lekkoatletyczną powstała druga część obiektu, hala strzelecka. Dobra informacja dla rowerzystów. Jak podaje Monika Jędrzejewska, na ulicy Poznańskiej pojawił się dla Was specjalny pas ruchu.
5: Nowy pas dla rowerzystów biegnie od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ulicy Chwytowo. Jest to wydzielona za pomocą oznakowania poziomego część jezdni, po której mogą poruszać się rowerzyści w kierunku Placu Poznańskiego. O takie rozwiązanie apelowali sami miłośnicy jednośladów. Na Poznańskiej ułożono też nową nawierzchnię, wyregulowane zostały studzienki, a także wpusty. Dodam, że była to pierwsza część inwestycji. Druga zakłada remont chodników po obu stronach Poznańskiej, a także wymianę oświetlenia.
3: Tyle reporterka RMF Max Bydgoszcz. Szybko zmieniamy temat. Setki ofert pojawi się na targach pracy, które 27 października odbędą się w bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Przewidziano także bezpłatną strefę doradczo-konsultacyjną. Dla odwiedzających przygotowano darmowe połączenia autobusowe z różnych części miasta, które ułatwią dojazd na wydarzenie. W podbydgoskich lasach trwa sezon na grzybobranie. Jak się do tego przygotować? We fleszu o 15 praktyczne wskazówki eksperta.
6: Należy pamiętać też, żeby zbierać grzyby do przewiewnego koszyka, do kobiałki, a nie do foliowej reklamówki. Tam mogą szybko się zaparzyć i w efekcie się zepsuć. Zostawmy też okazy stare, przejrzałe, zapleśniałe, zarobaczone. Tutaj też chciałbym bardzo mocno podkreślić, że aplikacja w telefonie, czy zdjęcie w internecie, czy sztucznej inteligencji w żadnym razie nie powinny być podstawą decyzji o zjedzeniu grzyba czy o wykręceniu go.
3: Ostrzega Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszcz. A teraz u nas czas na popołudniowy flash sportowy. Ten serwis przedstawi Krzysiek Chwaliński, a zaraz po nim aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwalińska i Iga Świątek zameldowały się w 1/16 turnieju w Wuhan. W polsko-polskim pojedynku Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Bouskową. Teraz czekają mecz z Ukrainką Dianą Jastrzębską. Iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężczynią trwającego właśnie starcia między Amerykanką Ashton Kruger a Tajką Lalaną Tararudi. Wieczorem w piłkarskiej Lidze Mistrzów m.in. starcia Manchester City z PSG, Borussii Dortmund z norweskim Bodo Glimt czy AS Romy z Realem Madryt. I jeszcze koszykówka. Dziś w Eurocupie Śląsk-Wrocław zagra z Basket Napoli. Starcie o 19 we Wrocławiu.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Późnym popołudniem i wieczorem uwaga na nieco silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Poza tym na niebie dominacja chmur, gdzieniegdzie mogą występować słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach coraz niższe wartości, no i w nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 7 kreski. Jutro, czyli w czwartek, sporo chmur, ale już bez opadów. Na termometrach bez większych zmian, na skali okolice 14 z plusem.
2: Hit it on my side.
0: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 15. Taką śmieszną rymowankę dzisiaj przeczytałam w internecie, że liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. I to właśnie zrobił Michał Siwek dzisiaj. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Michałku, zdrowie, jeśli nas gdzieś słyszysz. A tutaj Justyna Borycka i kanał nadawczy do 18. Cześć!

0: idealnie buja ten numer Another I Talk To You w RMF Max, 10 minut po godzinie 3, a ja już jestem w dobrym humorze, już zadowolona, mimo że dzisiaj sama w pracy, no bo przecież z wami to po pierwsze, a po drugie świetna nowość teraz będzie grała w RMF Max. Miley Cyrus z numerem Buzz Persuades, to z jej nowiutkiej płyty i co ciekawe, słuchajcie, Miley już nie przedstawia się jako Miley Cyrus, tylko bardziej po prostu jako Miley, no bo w sumie wiadomo, taka jak ona, to jest tylko jedna. No to co, nie ma co gadać, gramy na bardzo miły koniec pracy, a może już na drogę z pracy. Buzz Persuades w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

0: Post Malone i Sunflower w RMF Max. Bardzo przyjemne granie na ten październik, który no, jest już takim październikiem, że spokojnie Anna i można zamienić. 20 minut po trzeciej. Dzisiaj też ważne święto i to już na pewno wiecie, Dzień Nauczyciela. No więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj może w zabawie zawodówka zapytam, czy są tu jacyś nauczyciele. Nauczyciele, piszcie teraz na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, a ja zadzwonię i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, czego uczysz. I to nie musi być nauka w szkole, możesz też być nauczycielem jogi albo instruktorem tenisa na przykład. Wszystko wchodzi w grę. Czy są tu jacyś nauczyciele? Jeśli tak, dajcie znać teraz, za co lubicie swoją pracę. Napiszcie na Messengerze RMF Max. To jest zabawa zawodówka i już za moment będę dzwonić. RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnię. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj.

0: Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
2: Asia.
3: Ania.
2: Martyna.
4: Hi everybody, it's ATB here.
5: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Two Colors i Prima Donna w RMF Max, a ze mną jest już Gabrysia. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: Cześć, dobrze, że się słyszymy. Gabrysia mi powiedziała przed chwilą, że może stracić zasięg, więc słuchajcie, trzeba tutaj przejść szybko do rzeczy. Dzisiaj specjalne wydanie zabawy zawodówka, bo dziś dzień nauczyciela, więc wiem już, że Gabrysia jest z zawodu nauczycielem. Ale czego?
1: Tak.
0: Tego jeszcze nie wiemy i mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Będziemy mieć 45 sekund, drodzy słuchacze RMF Max, żeby zgadnąć, czym Gabrysia się zajmuje. Napisałaś, że kochasz swoją pracę za to, że dzięki temu, jakiego przedmiotu nauczasz, możesz bez prowokacji mówić uczniom, żeby nie wybierali zawodu nauczyciela. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No powiem ci tak, trudne się wylosowało, ale to o szczegółach opowiesz za chwilę. Ja nie zadaję na razie żadnych innych pytań, bo czas wystartować zegar. Ja tylko przypomnę, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Poproszę o pomoc, drodzy słuchacze, jak macie jakiś przykład albo jakiś typ, czym Gabrysia się zajmuje, czego uczy, to można pisać teraz. Czas start. Gabrysia, powiedz, czy ty uczysz w szkole podstawowej?
1: Mogę podpowiedzieć, że to liceum.
0: Liceum.
1: Nie jest to przedmiot dla maluchów.
0: Okej. Okay. Czy może to jest jakieś na przykład wiedza o społeczeństwie?
1: Blisko, wiele wspólnych tematów, ale nie jest to jednak wiedza o społeczeństwie.
0: Okej. Okay. Tutaj już się pojawiają propozycje na Messengerze, że może nauczycielka historii.
1: O nie, w życiu.
0: W życiu. Dobra, czyli daleko od humana jesteśmy. To może filozofia?
1: Tak. Też nie.
0: A, to niedaleko od humana.
1: Filozoficznie się o tym... że tak powiem, wypowiedzieć.
0: Aha. A może jesteś doradcą zawodowym? Taka propozycja też padła.
1: Blisko. Doradcą zawodową jestem, ale nie pracuję jako doradcą zawodowy.
0: No dobra. Czas nam się skończył. To słuchaj teraz, Gabrysia. No, twoja rola jest taka, że możesz albo nas zostawić w niepewności, albo powiedzieć, czego uczysz faktycznie w liceum.
1: Powiem, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jest to bardzo ciekawy i najważniejszy przedmiot w liceum, czyli wcześniej podstawy przedsiębiorczości, a teraz biznes i zarządzanie.
0: Biznes i zarządzanie, tak to się teraz nazywa, no proszę.
1: Tak,
0: no dobrze, czyli... czyli zachęcasz do tego, żeby nauczycielem jednak nie zostawać, tak? Przedsiębiorczość no tak. Bardziej.
1: To pytanie często pojawia się od uczniów, skoro pani przedsiębiorczości uczy, dlaczego pani uczy w szkole?
0: No to, no widzisz, dobrze. W takim razie przynajmniej jesteś szczera, przynajmniej dbasz o przyszłość swoich uczniów, więc wielkie gratulacje. Niestety nie dla mnie dzisiaj, ale dla ciebie. Mam nadzieję, że świętujesz Dzień Nauczyciela.
1: Staram się, jak mogę.
0: Super, to miłego popołudnia, Gabrysia. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Margaret w RMF Max. Mam nadzieję, że ja powiem wszystko wprost, bo wiadomości są bardzo ważne. 30 tysięcy złotych. To jest minimalna kwota, która dzisiaj w sejfach w złotej kumulacji, a wiadomo, że w jednym z sejfów jest milion. No słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, to jest jakieś absolutne szaleństwo. 30 tysięcy złotych minimum możesz zdobyć, jak dzisiaj Olki do ciebie zadzwonią, więc ślij teraz Max na 7467 za 4,92. Albo wejdź na rmfmax.pl. No i jeszcze teraz runda bonusowa. Największy bonus dzisiaj 330 razy. Mnożę każdego SMS-a. Emocje rosną, a losowanie już po 16. Max na 7467.
1: Reklama.
2: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
8: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Późnym popołudniem i wieczorem uwaga na nieco silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Poza tym na niebie dominacja chmur, gdzieniegdzie mogą występować słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach coraz niższe wartości, no i w nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 7 kreski. Jutro, czyli w czwartek, sporo chmur, ale już bez opadów. Na termometrach bez większych zmian na skali okolice 14 z plusem.

0: Zastanawiam się właśnie, jak daleko można pojechać, jak się ma 30 tysięcy złotych. Zresztą 30 tysięcy to jest, słuchajcie, absolutne minimum, które dzisiaj jest w sejfach w złotej kumulacji. Milion cały czas czeka na kogoś z was. Być może dzisiaj właśnie trafi w swoje ręce, ale żeby tak się stało, to trzeba wysyłać. To już ostatnie minuty są. Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl. Jeszcze runda bonusowa trwa. 330 razy mnożę zgłoszenia i mocno trzymam kciuki, bo dzisiaj w sejfach minimum 30 tysięcy.
1: Reklama. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
10: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Wielka Brytania chce być znowu bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
2: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andy'ego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy, Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
1: O czym z Londynu informował Bogdan Fremorgan.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Uwaga, o zbiegu ulic Gdańskiej i Świętojańskiej trwa akcja służb. W związku z tym mogą występować utrudnienia w ruchu. Zmienioną trasą kursują też autobusy komunikacji miejskiej. Szybko o pozostałych tematach. Stopa bezrobocia w Kujawsko-Pomorskiem powyżej średniej krajowej. Teraz wynosi ona 7,7%. Jak można podsumować aktualną sytuację na rynku pracy? Krótko o tym Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
4: Sytuacja na rynku pracy jest obecnie stabilna. Patrząc przez pryzmat tych wskaźników, powiedzmy stopy bezrobocia, czyli ofert pracy, ona się nie zmieni w ostatnim czasie. Natomiast widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia.
1: Rynek pracy zawsze był wyzwaniem, podkreśla Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dla mnie to żywy organizm, który reaguje na każdą najmniejszą zmianę. I my wszyscy, zarówno pracownicy służb zatrudnienia, wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych urzędów pracy, samorządowcy, musimy być cały czas na bieżąco, musimy cały czas ten rynek badać.
1: Najniższa stopa bezrobocia w regionie jest w Bydgoszczy, to 2,8%. Wyróżnienia i odznaczenia dla 127 nauczycieli i 15 dyrektorów bydgoskich szkół. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Doceniona przez prezydenta Bydgoszczy została m.in. Beata Kwasi-Groch.
6: Ja myślę, że po części jest to radość na pewno, bo to jest docenienie całego roku, powiedzmy, naszej dosyć ciężkiej pracy. Również taka radość pewnie słodko-gorzka, tak? Przynajmniej po tych incydentach, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. Ale podchodzimy do tego w miarę pozytywnie. Też mam taki apel, żebyśmy nie wpadali w panikę. To są incydentalne, takie naprawdę wydarzenia, które nie muszą przekładać się na bezpieczeństwo w naszych szkołach.
1: Apelowała dyrektorka 9 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. To już ostatnia okazja, by zgarnąć bezpłatne wejściówki na galę boksu Sport Lab Fight. To święto sportów walki w Bydgoszczy, które odbędzie się w najbliższą sobotę, 17 października. Szczegóły znajdziecie na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Noc w Bydgoszczy i regionie raczej pochmurna, ale już bez opadów deszczu, zaznaczają lokalni synoptycy. Będzie bardzo chłodno, po zmroku słupki rtęci na naszych termometrach obniżą się do minimum 7 kreski. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. A teraz krótko o tym, co jutro za oknami. W czwartek także dużo chmur, ale raczej parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach 14 stopni. Wiatr ma być słaby. W piątek więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy. Justyna Borycka po tej stronie, a ze mną już w studiu i Zosia, i pani Ola, która mówi, że do złotej kumulacji do losowania zostało ile? 5 minut. 16:09, zgadza się? No to jest ostatni moment, żeby wysłać hasło MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. 30 tysięcy złotych minimum w sejfach. RMF MAX. A milion też oczywiście czeka na kogoś z was, więc zgłaszajcie się, bo to są ostatnie chwile. Olki za chwilę dzwonią. MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy finał Złotej Kumulacji. Uwaga, są takie telefony, które przerywają dzień i takie, które zmieniają całe życie i mamy nadzieję, że właśnie taki będzie ten, kiedy zadzwoni RMF FM do Szczęśliwca.
2: Szkoda, że pogoda nam bardziej nie dopisuje, bo fajnie byłoby zapamiętać ten dzień jako taki słoneczny, ciepły, wręcz gorący. A tutaj, no być może to słońce wyjdzie po tym, jak ktoś z was wybierze sejf i wygra, no właśnie, co najmniej 30 tysięcy złotych na to.
1: Ale powiedzmy też,
3: osoba,
1: że
3: do której dzwonisz, ma wyłączony telefon.
2: Nie, przepraszam, nie. Scenariusz tego dnia nie zakładał, że ktoś z was wyłączy telefon, przepraszam.
1: My mieliśmy powiedzieć, że milion czeka na właściciela i pytanie, czy właściciel czeka przy telefonie, no niestety nie, ale dobrze. W związku z tym mamy nagrodę pocieszenia, Ola, dawaj.
2: 1000 złotych na pocieszenie, a z własnego doświadczenia powiem, że środy bywają ciężkie, więc być może ktoś miał tyle telefonów dzisiaj, że aż mu się telefon rozładował. Bywa i tak. Szkoda, że nie pogadaliśmy, ale 1000 złotych na pocieszenie do ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, wędruje, więc no co, no jutro czwartek, jutro w sejfach Złotej Kumulacji zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
1: A to tylko dlatego, że co się dzieje? Rośnie minimum. Jutro po wyborze sejfu ktoś wygra co najmniej, uwaga, i tutaj poproszę o wielki aplauz, 40 tysięcy złotych.
2: Nagroda główna
1: słyszycie.
2: To oczywiście 1000 złotych. Umówmy się tak, kto wchodzi do gry, ten odbiera jutro telefon. To jest bardzo ważne i ma ten telefon włączony, ale to, co powiedzieliśmy teraz, to nie wszystko. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jakby ktoś nie dowierzał, to ja jeszcze raz powtarzam. 40 tysięcy złotych minimalnie jutro w Złotej Kumulacji. Milion też cały czas w grze. No słuchajcie, w historii RMF Max lepiej nie było, więc daj se ten jeden SMS i zobacz, co się stanie. Max na 7467 wysyłaj teraz za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Rozpływający się wręcz. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Dobre bity na powroty z pracy. 22 minuty po czwartej. A ja właśnie przeczytałam, słuchajcie, w internecie, że Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Czyli wiecie, jakby co, to wyjadanie miodu prosto ze słoika. To nie jest problem z odmówieniem sobie deserku. To jest po prostu sekret długowieczności, okej? RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz!
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z 4 budynków tęczowego zakątu.

0: sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
1: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Oscar Sims bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, słuchajcie na to, ale jest 14 października, a ja już trafiłam właśnie w tej chwili w internecie na zestawienie najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. No ludzie, ja nie zdążyłam jeszcze ponarzekać w ogóle na sezon grypowy, który się dopiero zaczyna. Nie mam butów nawet na deszcz. Jeszcze nie zaczęłam wybierać. Czy możemy jednak trochę zwolnić, proszę?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, ja solo w RMF Max dzisiaj do godziny 18 w kanale nadawczym, ale to nie oznacza, że zagadkowej środy nie będzie, bo będzie po 17. Tymczasem Hugo i Moving to the Sun.

0: cieplutko masuje ten bas, co? Gnarly i Wasted w RMF Max. Dzisiaj czapeczki trzeba trzymać na głowie. Ja popełniłam ten błąd i czapeczki nie mam, więc włosy trochę zmokły i w uszy zimno. Nie róbcie tego tak jak ja, bo dzisiaj IMGW prognozuje naprawdę porywiste wiatry, zmiany w pogodzie, nawet burze mogą się trafić na południu kraju, więc uważajcie na siebie, a szczegóły pogodowe sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama. Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Noc w Bydgoszczy i regionie raczej pochmurna, ale już bez opadów deszczu, zaznaczają lokalni synoptycy. Będzie bardzo chłodno, po zmroku słupki rtęci na naszych termometrach obniżą się do minimum 7 kreski. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. A teraz krótko o tym, co jutro za oknami. W czwartek także dużo chmur, ale raczej parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach 14 stopni, wiatr ma być słaby. W piątek więcej słońca.

0: Rihanna i Jay-Z to oczywiście Umbrella w RMF Max i o to chodzi. Tak trzeba żyć, kiedy jest jesień i kiedy pada. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to jest piosenka z czasu, kiedy Rihanna miała absolutnie najlepszą fryzurę ever. Taką prostą grzywkę, ściętą tak idealnie równo, że jak tylko wiatr zawiał, to już burzyło całą koncepcję fryzjera. No ale trudno, dla piękna czasem trzeba się poświęcać. Bez poświęceń natomiast za chwilkę ruszamy w kierunku 17. Będzie flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
9: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz. Jest 17. Czas na popołudniowy flash. Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Flesz o 17 zaczynamy od aktualnej sytuacji na bydgoskich drogach. Korkować może się w kierunku Białych Błot. Przypomnijmy, trwa tam generalny remont drogi wojewódzkiej. Utrudnienia w związku z prowadzonymi pracami mogą występować także na Fordońskiej i Kamiennej. Z kolei piesi muszą uważać na moście Królowej Jadwigi. Chodnik po stronie Astorii został dziś zamknięty.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Szybko przenosimy się na Poznańską, to Śródmieście. Tam po remoncie nawierzchni pojawiły się ułatwienia dla rowerzystów. Nowy pas biegnie od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ulicy Chwytowo. Jest to wydzielona część jezdni, po której mogą poruszać się rowerzyści w kierunku Placu Poznańskiego. O takie rozwiązanie apelowali sami miłośnicy jednośladów. Niedługo na Poznańskiej zaczną się nowe prace, tym razem związane z remontem chodnika i wymianą oświetlenia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś miejskie uroczystości, podczas których prezydent Rafał Bruski wręczył wyróżnienia i odznaczenia 127 nauczycielom oraz 13 dyrektorom szkół i placówek oświatowych. Nauczyciele przyznają jednogłośnie, dzisiaj życzyliby sobie więcej spokoju.
2: Spokoju przede wszystkim, spokoju.
3: Spokoju, bezpieczeństwa, żeby się nie poddawali, żeby wiedzieć, że naprawdę to, co robią, to jest piękna sprawa, uczenie innych, to jest bardzo zacne działanie.
4: Czego paniom życzyć dzisiaj w dniu waszego święta?
5: Spokoju!
4: Tylko spokoju.
5: Tylko spokoju.
1: Z nauczycielami bydgoskich szkół rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz Monika Jędrzejewska. Przy ulicy Kujawskiej, gdzie mieści się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, można sprawdzić, czy wasz koszyk jest pełny jadalnych grzybów. Warto skorzystać ze wskazówek eksperta.
6: Jeżeli mamy wątpliwości, to taki grzyb zostawiamy w lesie albo ewentualnie pokazujemy go specjaliście.
7: Czy można przynieść swoje grzyby do sanepidu?
6: Tak, jak najbardziej. Bardzo do tego zachęcamy. Można skorzystać z porady klasyfikatora grzybów świeżych. Są to oczywiście porady bezpłatne.
1: Powiedziała Łukasz Betański, a z rzecznikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy rozmawiała nasza reporterka Karolina Stramowska. Pamiętacie wysportowanych, opalonych młodych ratowników w czerwonych kostiumach kąpielowych biegnących w zwolnionym tempie po plaży? Tak było w serialu Słoneczny Patrol, który bił rekordy popularności w latach 90. Teraz wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobie, premiera w styczniu. I to wszystko w tym serwisie. U nas czas na aktualną prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. Zostańcie razem z nami.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 7 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc ze środy na czwartek w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach takich jak Koronowo czy Nakło nad Notecią. Poza tym ma być pochmurno, ale raczej bez opadów. Ciśnienie zaczyna rosnąć. Jutro, czyli w czwartek, na skali 14 z plusem, poza tym dużo chmur, trochę słońca i już bez opadów. Wiatr zdecydowanie osłabnie, natomiast w piątek znacznie więcej rozpogodzeń w postaci słońca. Zrobi się też nieco cieplej, 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hiciory są obecne na miejscu. Oczywiście, że tak. To jest kanał dodawczy w RMF Max. Justyna Borycka dzisiaj z wami jeszcze do 18. No a że jest środa, to wiadomo. Zagadka będzie już za chwilę.
0: RMF Max.
8: Tymczasem jeszcze Eli Oaks i Lavinia już się rozkręcają. Smyczki w ruch. No to lecimy z pracy. Reasons teraz w RMF Max.

No to dalej. Pitbull, I Know You Want Me w RMF Max. 10 minut po 17. No to wiecie, co to oznacza. Zagadkowa środa w RMF Max. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zagadka taka klasyczna, trochę kryminalna. No jest jesień, więc po takie książki być może też sięgacie. Bo teraz można się w rolę detektywa wczuć, wysłuchać zagadki, no i swoje rozwiązanie oczywiście podesłać głosówką na Messengera RMF Max. Tymczasem czytam zagadkę, uwaga. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy 3 czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej zaginionej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Swoje rozwiązania podsyłajcie głosówką na Messengera RMF Max. No słuchajcie, do 18 do końca kanału nadawczego z tym rozwiązaniem trzeba się wyrobić, więc czekam na wasze propozycje. A powiem jeszcze, że treść zagadki, jakbyście nie zapamiętali albo jakiś szczegół by wam umknął, to można sprawdzić na Instagramie RMF Max i tam w komentarzach też odpowiadać.

Ten numer właśnie zyskał nowe życie. To Offenbach i Star Sailor, czyli... Ten numer właśnie zyskał nowe życie, to Offenbach i Star Sailor, czyli Fort

0: Pytanie tylko, kto i dlaczego? No i teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze RMF Max, bo za chwilę rozwiązanie zagadki. Treść także na Instagramie RMF Max w nowiutkiej rolce. Tam sobie możecie też komentować, rozmyślać oczywiście, ale jakby co, to proszę o głosówki. Messenger RMF Max i szybko przypominam jeszcze raz treść zagadki. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, trzeci, że czytał gazetę. Kto kłamie i dlaczego?
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: I po reklamie.

0: Azalia w RMF Max. No pięknie, pięknie gra, ale my tutaj mamy jeszcze sprawy do wyjaśnienia.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że chyba nie aż takie trudne. Pojawiło się parę koncepcji, że tam ta trzecia osoba z gazetą coś tam kombinuje, bo jest szpiegiem. Nie. Rozwiązanie jest dużo prostsze, ale uwaga, przypominam zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? No i okazuje się, że detektywi RMF Max też wiedzą, bo kilka poprawnych odpowiedzi się pojawiło. Ta jest dość blisko prawdy.
2: Kłamie ten, co mówił, że szukał i nie znalazł. Pewnie znalazł i schował dla siebie, żeby nikt nie wziął.
0: No i to prawda, że kłamie ten, który szukał i nie znalazł, ale nie dlatego. Poprawne rozwiązanie, słuchajcie, jest takie.
3: Ja obstawiam czytelnika, który szukał księgi. Cały czas twierdzi, że szukał zaginionej księgi. Skąd wiedział, że ta księga zaginęła?
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak jest! No moi drodzy, detektyw nie powiedział, o jaką księgę chodzi. No więc skąd ten drugi niby wiedział? No tak, no tutaj rozwiązanie zagadki proste, poradziliście sobie jak zwykle pięknie. A zagadkowa środa, klasycznie, wróci oczywiście za tydzień. Tymczasem Karol G i Baby Wow teraz w RMF Max. Na dobre powroty z pracy jedziemy!

0: Dobry vibe w drodze z pracy. Justy Jack Style w RMF Max. A ja tylko przypominam, że teraz jest sezon nie na tylko na echu, więc uważajcie na siebie. Szczegóły pogodowe sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej!
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Siedem stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc ze środy na czwartek w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach takich jak Koronowo czy Nakło nad Notecią. Poza tym ma być pochmurno, ale raczej bez opadów. Ciśnienie zaczyna rosnąć. Jutro, czyli w czwartek, na skali 14 z plusem, poza tym dużo chmur, trochę słońca i już bez opadów. Wiatr zdecydowanie osłabnie, natomiast w piątek znacznie więcej rozpogodzeń w postaci słońca. Zrobi się też nieco cieplej, 15 stopni. We'll be right back.

0: takim towarzystwie to można kończyć robotę. Dawno i How Does It Feel w RMF Max. Justyna Burycka, dzięki za dziś. Kanał Nadawczy wraca jutro po 15. Ja tymczasem zostawiam was z Grabą, więc w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl zakładka kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
2: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
3: Skręcam.
2: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
3: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
2: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
1: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: I po reklamie.

0: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański, zaczynamy Flash. Wzdłuż Fordońskiej w rejonie IKEA rozpoczęły się prace związane z wymianą oświetlenia. Uwaga kierowcy, w związku z tym mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Śledztwo w sprawie tragicznie zakończonej interwencji policji przeniesiono do Szubina. Zdecydowała o tym bydgoska prokuratura okręgowa. Tłumaczy to koniecznością zachowania bezstronności. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani do jednej z kamienic. Tam znajdował się agresywny mężczyzna z nożem. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku funkcjonariuszy i wtedy interweniująca policjantka oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Wszystkie szczegółowe okoliczności tragedii będą wyjaśniane w czasie śledztwa. Obecna sytuacja na kujawsko-pomorskim rynku pracy jest stabilna, twierdzi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Według najnowszych danych dla województwa wynosi ona 7,7%, dla Bydgoszczy 2,8%.
2: Widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i jakby do pracodawcy troszkę jakby obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna.
0: W jakich branżach w naszym regionie brakuje ekspertów?
2: Ekspertów potrzeba w tych branżach, w których potrzeba było ich w ostatnim czasie, a więc tutaj mówimy o służbie zdrowia, o transporcie. Bardziej chyba trzeba patrzeć przez pryzmat pewnych już kompetencji, aniżeli zawodów, ponieważ dzisiaj bardziej pracodawcy jakby patrzą na pewne kwalifikacje twarde, na pewne umiejętności uczenia się, na kompetencje związane z cyfryzacją, ponieważ no, sztuczna inteligencja, która wchodzi, ona bardzo mocno zmienia ten rynek pracy.
0: A 27 października odbędą się targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Przewidziano także bezpłatną strefę doradczo-konsultacyjną. Co istotne, dla odwiedzających przygotowano bezpłatne połączenia autobusowe z różnych części miasta, które ułatwią dojazd na to wydarzenie. Wstęp na targi jest wolny. Sezon na grzybobranie w pełni, a w lasach wokół Bydgoszczy nie brakuje miłośników leśnych zbiorów. Aby uniknąć groźnych pomyłek i mieć pewność, że w naszym koszyku znalazły się wyłącznie jadalne okazy, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Bezpłatną weryfikację zebranych grzybów oferuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ulicy Kujawskiej.
3: Jeśli przynosimy nasze zbiory do specjalisty, do stacji sanitarno-epidemiologicznej, to zwróćmy uwagę, żeby te grzyby były świeże, wykręcone w całości z podłoża, bo taki specjalista nie podejmie się oceny grzybów pokrojonych, obranych, umytych, ugotowanych, usmażonych, zamrożonych czy zamarynowanych. Takich grzybów absolutnie nie przynosimy.
0: Podpowiadała Łukasz Bytański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w czwartek dużo chmur, trochę słońca, ale już bez opadów. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Tego dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Wiatr ma być już zdecydowanie słabszym. Następnego dnia, czyli w piątek, całkiem niezła pogoda. Będzie słonecznie i nieco cieplej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Gdzie jest teraz afterparty? No oczywiście w pokoju nauczycielskim. Pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wychowawcy mogą sobie jeszcze poświętować. Przemek Grobowski, witajcie po 18 w środę w RMF Max. No to na świętowanie dla pani z Anglika też. Marlon Hofstadt, taki beat I like.

Piękne imię, James. James Blunt. Kiedyś się śpiewał ballady, ale później mu się trochę odwidziało i stał się trochę bardziej taneczny. Tutaj w numerze Beside You. Mam dla was nowość. Numer, do którego bujamy się już jesienią. Nowi wykonawcy, których może, no nie może, na pewno trzeba poznać, a niektórzy kojarzą doskonale. Kariel, Pacao Morozo, Pink Panteres, mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na klubowym klasyku. Tak to leci. Sexy Magic. Świeżynka w RMF Max.

propos, Tove Lo, może widzieliście, no na pewno widzieliście nieraz na rolkach, chociaż może powinienem się poprawić, bo podobno nie powinno się zapowiadać jej jako Tove Lo, tylko Tove Lo, I love you, kto też lubi. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dua Lipa w numerze Levitating. Dua może być jedną z największych gwiazd brytyjskiego festiwalu Glastonbury, to jeden z największych w ogóle festiwali w Europie, ale pocieszę was, biletów już nie ma. Za to Dua Lipa będzie u nas już

0: Play?
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano. Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

0: to Kygo, numer, przy którym będziemy wspominać wakacje, bo przecież pokazał to na początku lata. Teraz chyba jedna z najważniejszych muzycznych wiadomości. Otóż po długim procesie, w ogóle po bardzo długim śledztwie, skazano w końcu zabójcę rapera Tupaka. Okazał się nim być Duane Keffi D, który stał za całą akcją. Oczywiście nie był sam, ale to Duane Keffi D został skazany przez sąd w Stanach Zjednoczonych na 40 lat odsiadki. Sprawa jest już definitywnie zamknięta. No to skoro wchodzimy już na takie rapsowe klimaty, oto nasz O Co Chodzi w nowości w RMF Max. Może to nie Tupak, ale niech spróbuje. No dajmy mu szansę. Nienawidzę Warszawy.
1: To jest nowość RMF.

0: była chyba bardzo dobra piosenka na WF. Może niezbyt szybka, ale tytuł inspirujący. Jak ktoś po prostu nie chce, to może tak zaśpiewać na WF-ie. My body isn't ready. Ale proszę pani, proszę pana, od WF-u moje ciało nie jest gotowe na te skoki przez kozła. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę poskaczamy, bo wrócił ekipa Swedish House Mafia w rewelacyjnym Happiness is so sad. Sprawdzimy to jeszcze co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
7: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
8: Skręcam.
7: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
8: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
7: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
9: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w czwartek dużo chmur, trochę słońca, ale już bez opadów. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Tego dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Wiatr ma być już zdecydowanie słabszy. Następnego dnia, czyli w piątek, całkiem niezła pogoda. Będzie słonecznie i nieco cieplej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 15 stopni.

0: Sunflower, idealny bicik na piękny październik. To Post Malone i Swae Lee. Gdzie skończą tydzień na liście Hot Bands? Głosujecie aktywnie na rmfmax.pl. Nowe wydanie już od 20. Będzie też kilka nowości i ciekawe premiery. Za chwilę ekipa Fastboy. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, siemano, cześć, dzień dobry. Mam do Was kilka podpowiedzi na ten tydzień. Co dobrego dzieje się w Bydgoszczy, jak kulturowo możemy skorzystać z różnych organizowanych wydarzeń. No i tak, na przykład jutro szykuje nam się wieczór francuskiego jazzu. Zaz, Edith Piaf i inne ikony. Jeżeli lubicie, no właśnie, takie jazzujące klimaty, to do Adria Teatru zaglądajcie, a na oficjalnej stronie miasta znajdziecie bilety. Jeżeli muzycznie nieco inny klimat chodzi Wam po głowie, to warto zainteresować się Fonomo, czyli Music and Film Festiwalem. To już 15. edycja, która jest organizowana w naszym mieście. Od jutra do 18 października możecie brać udział w różnych wydarzeniach wokół muzyki, filmu, dźwięku, obrazu i tego, jak te światy mogą się ze sobą przenikać. Są koncerty, są projekcje, są warsztaty i rozmowy wokół współczesnej muzyki, kina, sztuki. Wszystkie wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie miasta, ale możecie szukać też na Facebooku festiwalu Fonomo. To tam znajdziecie pełną rozpiskę wydarzeń.
2: Reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
5: Gotowi start!
6: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
5: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
6: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
5: Gadżety z filmu Auta! Centrum Handlowe Rondo. Od 19 do 24 października. 20 lat aut! Ruszaj z nami!
7: I po reklamie.
8: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Duża akcja kryminalnych. 3 osoby zostały zatrzymane w związku z wprowadzeniem do obrotu w naszym regionie narkotyków wartych 650 tysięcy złotych. Wśród nich jest 42-letni mieszkaniec Wzgórza Wolności. Sprawie przygląda się Monika Jędrzejewska. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
9: Zatrzymanie 3 mężczyzn to ciąg dalszy toczącej się od maja sprawy związanej z wprowadzeniem do obrotu w naszym województwie substancji psychotropowych. Początkowo zatrzymany został Jarosław D., który w Przyłękach i Zielonce posiadał narkotyki o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 36 zarzutów i trafił do aresztu.
8: A teraz policja namierzyła 3 kolejne osoby. Kim są zatrzymani?
9: To bydgoszczanin Michał Eł, który w komórce lokatorskiej na Wzgórzu Wolności miał ponad 11 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał 33 zarzuty, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Dwaj pozostali zatrzymani, Rafał B. i Sebastian P. z powiatu bydgoskiego i nakielskiego, usłyszeli po jednym zarzucie. Sprawa ma charakter rozwojowy.
8: Informowała nasza reporterka.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
8: Pasażerowie pociągów między Bydgoszczą a Serockiem muszą przygotować się na przesiadkę do autobusów. Od 25 października do 19 grudnia ruch na tej trasie będzie wstrzymany z powodu przebudowy węzła w Maksymilianowie. Przewoźnik uruchomi zastępczą komunikację autobusową. Wyróżnienia i odznaczenia dla 127 nauczycieli i 15 dyrektorów bydgoskich szkół to z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Doceniona przez prezydenta Bydgoszczy została m.in. Beata Kwasigroch.
7: Ja myślę, że po części jest to radość na pewno, bo to jest docenienie całego roku, powiedzmy, naszej dosyć ciężkiej pracy. Również taka radość pewnie słodko-gorzka, tak? Przynajmniej po tych incydentach, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. Ale podchodzimy do tego w miarę pozytywnie. Też mam taki apel, żebyśmy nie wpadali w panikę. To są incydentalne, takie naprawdę wydarzenia, które nie muszą przekładać się na bezpieczeństwo w naszych szkołach.
8: Apelowała dyrektorka 9 ELO w Bydgoszcz. Gorsze oblicze jesieni dla kierowców oznacza to kiepskie warunki do jazdy. Sprawdzamy, czy połowa października to dobry moment na zmianę opon.
10: Oczywiście nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. I właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
8: Jak w tym okresie bezpiecznie poruszać się po kujawsko-pomorskich drogach?
10: Kierujący w trudnych warunkach atmosferycznych nie jest w stanie zahamować, zareagować na sytuację niebezpieczną, jeżeli porusza się z dużą prędkością. Mokra nawierzchnia, kiedy te liście spadają z drzew i tutaj one też tworzą taką ślizgawicę na drodze, więc pamiętajmy o tym dostosowaniu tej prędkości.
8: Apeluje o to nadkomisarz Joanna Biele-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Synoptycy na jutro zapowiadają duże zachmurzenie, duże, ale nie całkowite, a to oznacza, że są szanse na rozpogodzenie w postaci słońca i błękitu na niebie. Raczej nie przydadzą nam się parasole bez opadów deszczu, a na termometrach w czwartek w Bydgoszczy i w okolicznych miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W piątek nieco cieplej na skali 15 i zdecydowanie więcej słońca i błękitu na niebie.
0: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Sprawdzimy, poczekamy, zobaczymy, czy tak będzie również w tym sezonie. No na październik na razie chyba nie możemy narzekać, chociaż w większości miejsc już chyba odkręcili kaloryfery. Przemek Grabowski z wami wieczorowo, no i na dogrzanie ekipa Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji, a teraz wy możecie reprezentować Margaret. Przed chwilą jej nowość Prima Ballerina, na którą też możecie głosować na liście Hobbence. Nowe wydanie od 20, ale teraz nowy beat, który w tym tygodniu obowiązkowo polecam dodać u siebie do playlisty, do ulubionych. No u nas już leci nowy wykonawca, to Alone i jego Back to Yours.

Klubowy klasyk Faithless zyskał nowe życie, gdy zaśpiewała Bibi Rexa i tak powstało New Religion. Mam wiadomość dla fanów Billie Eilish. Billie na razie nie wchodzi aż tak w klubowe klimaty, ale potwierdziła, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki i gigantyczna, największa w jej karierze trasa koncertowa, która będzie trwać 2 lata w 2027 i w 2028, tak więc możliwe, że może będzie polski przystanek, ja bym bardzo chciał. Zostańcie z RMF Max, za chwilę głos Adama Lamberta w jego chyba największym hicie Ghost Town.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym porozmawiać o waszej pamięci, bo ja jestem trochę w szoku. Słynny muzyk, piosenkarz, ex-Beatles, Sir Paul McCartney stwierdził, że pamięta, jak się rodził, pamięta swoje narodzenie. Że widział białe kafelki w szpitalu, ale może mu się pomyliło, może pamięta narodzenie, ale to było Boże Narodzenie sprzed roku. A ja pamiętam, jak Lost Frequencies pokazał swoje Are You With Me i tak zaczynała się jego kariera, kiedy przerabiał hit muzyki country tak naprawdę. I proszę bardzo, lata lecą, Lost Frequencies wciąż na scenie, w nowości śpiewa Mary Frost, Paraiso.

0: Jadąc autem, może nawet ciągnikiem, może ktoś się zastanawiał, skąd ja znam i kojarzę ten kawałek. Tak, tak, tak, dobrze się włączyło, bo Ellie Oaks tutaj przerabia pewien klasyk, Reasons. Ellie Oaks może skończyć tydzień na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Głosujcie na nowości pod rmfmax.pl. Kolejne wydanie już od 20. Jesteśmy coraz bliżej. Za chwilę sprawdzimy, co czeka nas jutro w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na dzień

0: 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Synoptycy na jutro zapowiadają duże zachmurzenie, duże, ale nie całkowite, a to oznacza, że są szanse na rozpogodzenie w postaci słońca i błękitu na niebie. Raczej nie przydadzą nam się parasole bez opadów deszczu, a na termometrach w czwartek w Bydgoszczy i w okolicznych miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W piątek nieco cieplej na skali 15 i zdecydowanie więcej słońca i błękitu na niebie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rzeczywiście ma tutaj niezły bas. I Miley Cyrus pozdrawia was w numerze Bass. Percy Waits czeka na głosy na liście Cobbens. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy nowe wydanie. Będą też muzyczne premiery, nowości i 10 najważniejszych hiciorów na środę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Siemano, cześć, dzień dobry. W środowy wieczór to RMF Max Bydgoszcz, a ja przychodzę do was z podpowiedziami różnymi i dzisiaj na przykład ostrzegam i uprzedzam, że szykujemy się do Święta Teatru. Przed nami prapremiery, czyli wyjątkowy festiwal, w trakcie którego przez 2 tygodnie będziecie mogli oglądać spektakle, szkice sceniczne, dyskusje, koncerty i całą masę wydarzeń towarzyszących. No i właśnie, powoli się do tego wszystkiego szykujemy i przed nami warm-up przed festiwalem prapremier, czyli festiwalowy pub quiz. To już 15 października, a więc jutro wieczorem w klubie festiwalowym. Zaglądajcie tutaj gorąco, dużo dobrego na was będzie czekać. Ale oczywiście, jeżeli macie chęć na nieco odważniejsze rzeczy, na przykład, żeby wybrać się na dobrą imprezę, to zaprasza do siebie N, bo już na ten piątek grać będzie Oski, a przed nami Club Vibes, czyli impreza, krótko mówiąc, mocno klubowa. Zaglądajcie śmiało. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, nie musicie się zapisywać, tylko pamiętajcie o godzinie. Start o 20.
2: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chcę

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
15: Skręcam.
14: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
15: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
14: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
16: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Hej, cześć, dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20. Pozdrawiam wszystkich w Dzień Nauczyciela. Jeszcze nasi nauczyciele świętują, ale jutro spoko, wszyscy będą na pewno na 8 rano w szkole. A my o 8 wieczorem odliczamy najważniejsze hity na liście Hot Bands. Dziesiątkę otwierają Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Kochanie, łamiesz moje serce, nie łam mego serca. Don't go breaking my heart. No proszę nie złamać mu serca. Joel Corey czeka na wsparcie polskich fanów. Miał tutaj przecież kilka hiciorów, także jedynkę kiedyś na liście Hot Bands i czeka na debiut w zestawieniu. Za kilka minut kolejne premiery. Słuchajcie, mam tutaj nowość od rockowej ekipy Tempe City, ale teraz również klubowo-tanecznie Silva Bumpa na 9 jego On Tonight.

To mu jedynkę może przydzieli. Dzisiaj przydzieliliśmy mu miejsce 8. Deli Supreme. Jutro może być lepszy. Czas na obiecaną premierę. Będzie alternatywnie, będzie rockowo, no bo przecież to są ich klimaty. Najpierw wiralowo i później na listy przebojów dookoła świata. Ekipa Tempe City po sukcesie swojego Self Aware wraca w kolejnej produkcji w tym roku. Po raz pierwszy w RMF Max Reverse Psychology.

0: Fajny klimat robi nam tutaj wieczorowo, prawda? No musiała pojawić się w zestawieniu. Nowość dzisiaj, Taylor Swift i jej Pacjent Zero. To jest taki kawałek idealny do słuchania na przykład przy kominku. My tutaj w RMF Max oczywiście kominka nie mamy, ale każdy może mieć kominek. No na monitorze można sobie odpalić kominek i posłuchać, jak odliczamy najważniejsze hiciory. Dzisiaj za chwilę wracamy, pojawi się Marlon Hofstadt, czeka też Shakira.
1: RMF Max, RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: piątek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
1: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Moto Budrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Moto Budrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Cyms.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

No, on też przecież, no też dość przystojny, ja wiem, mega przystojny. W szczególności wszystkie koleżanki to potwierdzają. Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj już słychać, że weekend się zbliża. No zamkniemy środę, będziemy coraz bliżej. Ekipa Two Colors w numerze Primadonna.

i wraca z nowością na liście Hot Bands. Sam Feld poleca się w tym tygodniu w kawałku Need That Love. I potrzebuje waszych głosów, waszego wsparcia w Polsce. rmfmax.pl, to jest naprawdę dobry beat. Na miejscu trzecim też, każdego dnia coraz wyżej. Projekt Neptunika już tutaj w kawałku.

0: taki pozytywny przekaz, prawda? Lucky Ones, mega optymistycznie. Topiki Carte Blanche, nasza taneczna, pozytywna nowość. Takiej nuty potrzebujemy jesienią w RMF Max. Na miejscu trzecim w środę w zestawieniu listy Hot Bands, coraz wyżej Neptunika w kawałku Ryf, na drugim Robin Schulz, Take It Slow. Kto jest najlepszy? Na miejsce pierwsze wraca nam dzisiaj, bo była tu już nie raz. Zalia, trudno ją pobić, tylko kochaj mnie.
1: One.
2: One.
1: One. One. One. Numer jeden.

0: Oczywiście, że na zawsze. Dzisiaj jedynka Zalia, Tylko kochaj mnie. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami. Będzie Malik Montana. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Czy w środowy wieczór wypada już myśleć o weekendzie? Oczywiście, że tak. Gdzie w Bydgoszczy się bawić? Kilka podpowiedzi ode mnie. Jeżeli macie ochotę trochę pośpiewać, trochę powydzierać się do mikrofonu, no i jeszcze przy okazji, żeby cała sala was słuchała, to możecie zaglądać na karaoke night party. Takie rzeczy co tydzień dzieją się w Mystiku i w piątek, i w sobotę. Najlepsze karaoke w mieście, tak o sobie mówią. Możecie to sprawdzić na własnej skórze. Oczywiście możecie zaglądać też na konkretne imprezy, na przykład do Vibe'u. Vibe zaprasza już w ten weekend, na przykład na Barbie and Ken Night, więc będzie różowo, będzie też błękitnie, będzie słodko, ale na pewno będzie to też gorąca impreza. W sobotę zaglądajcie więc do Vibe'u. To nie koniec, to nie wszystko, bo Point was zaprasza na Friday Power, jak co piątek. Jeżeli potrzebujecie odreagować po całym tygodniu, to w Pointie w piąteczek, no, najlepsza opcja. Ewentualnie Saturday Fire, tutaj już można dodać do pieca, dać ognia. Parkiet z całą pewnością będzie płonął. Sobota w Pointie też zapowiada da się dobrze.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też!

0: ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max. Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: I po reklamie.

Właśnie tak zaczynała się jego kariera. Tak zaczynał Avicii, który początkowo podpisywał się pseudonimem Timberg. Sick Bromance, taki klasyczek wjechał wieczorowo. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Ale to jest także nasz czas na nowości. No jest tutaj Malik Montana, jest ekipa, jest Huncho, jest Wiktor i jasne, i Crack House też.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Muse to Oleso i jego wielki hicior w RMF Max. A wiecie, co się zbliża? No wiadomo, że Halloween się zbliża, a później to będziemy już liczyć czas do świąt. No i Black Friday się zbliża. Za milion to można chyba pół magazynu sobie wykupić i milion można wygrać jesienią w RMF Max, bo przecież wystartowała nasza nowa zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. Można się wkręcić. Ja za chwilę będę wam wkręcał dobre bity, bo wróci tutaj Liwka, Artemas oraz Felix Jen.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenie.
5: Wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć.

0: rana. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyk.